ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slid. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda.

0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
1: Jest sobota. Za oknem świt.

gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart, jak

Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości wam.

rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Groniec i zapraszam do wysłuchania pięknych piosenek, które są grane w Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: płaczą, śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum.

siedząc w orkestronie schowany. Nie widział skoków ni piruetów, kroków na czubkach palców. Słyszał, lecił.

0: Autopromocja. Każde radio ma swoją historię.
1: Naszą piszecie wy,
2: najlepsi słuchacze na świecie.
3: Dziękujemy za życzenia, które płynęły dzisiaj
4: z domów, z pracy, z autobusów
5: i z małych kuchni pachnących poranną kawą.
1: To wy jesteście bohaterami tego dnia.
6: Dziękujemy.
7: Dziękujemy za te 11 lat i czekamy na więcej. Zapraszamy was dziś na urodzinową potańcówkę na antenie od 18. Gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie Radia Pogoda, zatańczcie z nami.
0: Autopromocja.
8: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jak mawia klasyk, nadszedł dzień dzisiejszy. To znaczy piątek. I to jest 12 dzień czerwca. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
9: Koniec z internetowym patostreamingiem. Sejm przyjął ustawę. Wciąż bez decyzji, czy rząd dalej będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Mundial rozpoczęty, w meczu otwarcia górą byli gospodarze.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
8: Michał Pierzchała, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Przemoc, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby za publikowanie takich rzeczy w internecie dla zysku będzie można trafić do więzienia. Sejm przyjął prawo uderzające w patostreamerów.
11: Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2608 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
9: No, jak słyszeliśmy, posłowie byli w tej sprawie niemal jednomyślni. W połowie czerwca, czyli już w poniedziałek, wygasa rządowa regulacja cen paliw. Nadal nie wiadomo, czy tak zwany pakiet CPN będzie przedłużony. Wszystko jest możliwe, mówi minister energii Miłosz Motyka.
12: My też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu, natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane w takim trójkącie, mogę powiedzieć, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów i Gospodarki.
9: Minister przyznał, że jeśli światowe ceny ropy wciąż będą utrzymywać się na wysokim poziomie, to program raczej powinien być kontynuowany. Program kosztuje budżet państwa miesięcznie 1,6 mld złotych. Myśliwce F-35 dokonają dzisiaj symbolicznego powitania z Polską. Piloci wojskowi przelecą nimi nad całym krajem. Trasa będzie wiodła z północy na południe. Paweł Radzewicz.
13: Biało-czerwoną szachownicę będą nosiły 32 myśliwce F-35. Trzy maszyny, które już przyleciały do Polski, dzisiaj

0: historii światowych pomiarów, tak mówi raport Agencji Klimatycznej Copernicus. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotować, mówi klimatolog dr Agnieszka Krzyżewska.
1: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upału związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
0: Skutki możemy odczuć już tego lata. Ma być gorące i burzowe. Reprezentacja Meksyku pewnie pokonała RPA 2-0 w pierwszym meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kibice świętowali zwycięstwo w meczu otwarcia nie tylko w Meksyku, ale także w Los Angeles, gdzie jest największe w USA skupisko imigrantów z Meksyku właśnie i ich potomków. Kibice zamienili miasto w meksykańską fiestę. Przed meczem odbyła się ceremonia otwarcia mistrzostw, w której wystąpili m.in. Shakira i Andrea Bocelli.
2: No i przegapiłam tę Shakirę. Andrea Bocellego obejrzałam, no bardzo ładnie. A mecze, no to już... Już tam jak mecze oglądałeś?
0: Nie, ale podałem wynik.
2: Tak, tak.
0: Wystarczy.
2: Teraz nad ranem jeszcze.
0: Ale jesteśmy wyspani dzięki temu.
2: Grali Czesi, którym możemy kibicować z Koreą Południową. To będziemy sprawdzać.
0: Tak jest.
2: Oczywiście dla Państwa te wyniki.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, w piątek już za chwilę rozpoczniemy weekend. Dla niektórych to 2 dni wolnego. Niektórzy już odpoczywają i właśnie teraz przewracają się na drugi bok. Ale jeśli musicie dziś jechać do pracy, to podpowiem, że na razie na drogach regionu spokojnie. Ruch w Trójmieście też na razie umiarkowany. Te największe korki przed nami.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Dziś mała poprawa pogody, może jeszcze przelotnie popadać, ale nie tak mocno jak wczoraj. Będzie więcej rozpogodzeń i będzie też trochę cieplej. Do 20 stopni wzrośnie temperatura na Pomorzu, 19 stopni będzie dziś w Trójmieście. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jutro znowu więcej chmur, opady deszczu, miejscami też burze, a w czasie burz silny porywisty wiatr do 65 km na godzinę. W niedzielę parasol też się przyda.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: 6:05. Proszę Państwa, no wszystkiego najlepszego dla nas. Dzisiaj Radio Pogoda ma okrągłe 11 urodziny. Hip, hip, hura. Dziś, czyli w piątek 12 czerwca, 163 dzień roku. Do końca roku 202 dni, do końca wiosny astronomicznej 8. Słońce wstało 15 po czwartej, zajdzie 3 minuty przed godziną 21. Dzień będzie krótszy od tego najdłuższego o 4 minuty. No i raz jeszcze. Wszystkiego najlepszego dla nas, dla Ciebie, Michale.
3: Dziękuję bardzo i dla Ciebie, Asiu, i dla Państwa. I mówiliśmy wcześniej, że grają nasi przyjaciele Czesi. No i przegrali na mistrzostwach z Koreą Południową 2-1.
2: Grają też nasi przyjaciele z Partity. Mamy tylko siebie, wersja urodzinowa na jeszcze 10 urodziny Radia Pogoda. Niniejszym dzisiaj kończymy obchody 10 urodzin i zaczynamy obchody 11 urodzin. To jest ten rok. Oj, tak, kiedy to minęło, proszę Państwa. Dużo będziemy o tym oczywiście dziś mówić na antenie Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda i przez cały dzień. Partita!

0: to Beatlesi, a my zaraz jeszcze do Beatlesów wrócimy z powodu korespondencji od Państwa, ale to za chwilę, bo najpierw tutaj mamy ważne rzeczy do załatwienia. 11 po 6 Radio Pogoda i przegląd porannej prasy.
1: I na początek pierwsza strona Rzeczpospolitej. Tutaj artykuł o tym, że Polacy coraz chętniej korzystają z leczenia na NFZ w Unii Europejskiej. O. Prym wiodą wyjazdy do Czech na usuwanie zaćmy i na leczenie stomatologiczne. To szczegóły dzisiaj w Rzeczpospolitej, z kolei w Gazecie Wyborczej. W środku numeru artykuł o cenach prądu i o farmach fotowoltaicznych. Farmy fotowoltaiczne to są gigantyczne czasami działki, na których jest bardzo dużo paneli, których zadaniem po prostu jest produkcja prądu i jakby jest to tak naprawdę przedsięwzięcie bardzo biznesowe. Wielu inwestorów udostępniło właśnie swoje pieniądze, licząc na zyski. I co się dzieje? Zadziałał mechanizm rynkowy. Podaż energii elektrycznej w słoneczne dni, a tych słonecznych dni ostatnio mieliśmy bardzo dużo, jest tak właśnie ta podaż duża, że ceny spadają do zera, a wiele farm fotowoltaicznych trzeba wyłączać z powodu nadmiaru prądu.
0: Nie ma gdzie go magazynować.
1: A no właśnie, niskie ceny i regularne już praktyczne cotygodniowe wyłączenia farm uderzają w inwestorów, którzy sfinansowali ich budowę, a teraz nie mogą zarobić nawet na raty kredytów. Zamiast tego rozkręca się boom na wspomniane przez ciebie, Asiu, magazyny energii. I to się dzieje w tej chwili rzeczywiście w Polsce. No też można sobie zadać pytanie, jak to jest, że farmy fotowoltaiczne trzeba wyłączać, że energia jest darmowa, a my co miesiąc płacimy cały czas dużo.
0: A elektrownie węglowe cały czas działają.
1: Tak, natomiast my płacimy tak dużo, ponieważ mamy uzgodnioną cenę, umówioną z zakładem energetycznym. Nieważne, ile realnie kosztuje energia, płacimy zawsze tą stawkę. No i to tak jest po prostu. Jak jest energia tania, no to zakład energetyczny zarabia. Tania energia słoneczna zmienia oblicze energetyki. To jeszcze czytam w Wyborczej. Być może już w tym roku udział węgla w produkcji energii spadnie poniżej 50%. To taka informacja z Gazety Wyborczej. A na koniec jeszcze artykuł z Faktu o tym, że od 14 czerwca, czyli już od najbliższej niedzieli, miód bez pyłku pszczelego nie będzie mógł być sprzedawany. Chodzi o te miody filtrowane, które pojawiły się jakiś czas temu. Tak, one są bardziej klarowne, płynne, ale są pozbawione pyłków. I to ma być już po prostu inny produkt. Nowe prawo nie oznacza, że te produkty filtrowane całkowicie znikną ze sprzedaży, ale nie będą mogły już być po prostu nazywane miodem.
0: No tak, bo to tak naprawdę taki filtrowany, proszę Państwa, pszczelarz mi kiedyś powiedział, mówi, ludzie chcą, to ja to robię, bo ludzie po prostu chcą to kupować i chcą to jeść, ale tak naprawdę, mówi do mnie, proszę Pani, to tak jakby sobie Pani cukrem posłodziła. Z miodu tam prawie już nic nie ma. Także do Państwa decyzja należy. Skaldowie w Radiu Pogoda.
2: I będzie w huraganie słów i w szepcie.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

21 po 6 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Graliśmy Beatlesów jakiś czas temu, a proszę posłuchać, jaki list do nas przyszedł. Mail właściwie, no list elektroniczny. Słucham Waszego radia od kilku lat, mieszkam w Londynie i chwilę temu słuchałam rozmowy z panią Ewą Bem, Moniki Tarki, i panie wspominały o piosenkach Beatlesów. W związku z tym dodaję, że jestem ogrodnikiem i właśnie teraz jestem w ogródku, który sąsiaduje z ogrodem Paula McCartneya. Taki list. Dziękuję za piękne piosenki, za cudowny głos pani Moniki. Oczywiście przekażemy wszystko Monice, jej tego maila też. No ale nie mogłam się powstrzymać, żeby go rano nie odczytać. A propos Ewy Bem, to oczywiście będzie dzisiaj po godzinie 15.30 w swoich najpiękniejszych melodiach w rozmowie z cudowną Moniką Tarką.

0: sercu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
1: Została ostatnia reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Wstawaj, szkoda dnia, słuchaczko, słuchaczu Radia Pogoda. To będzie piękny dzień, to jest dzień urodzinowy Radia Pogoda. Mamy dzisiaj 11 urodziny, hip hip hura. 6:30, pogodny poranek w Radiu Pogoda. O czym ważnym dzisiaj usłyszymy w wiadomościach, oprócz tego, że Radia Pogoda ma urodziny?
1: Tak, bo oczywiście o tym będziemy mówić, ale też będziemy mówić o tym, że pojawią się myśliwce F-35 nad Polską. I tak, w Gdańsku około 9:45, a potem nieco ponad 20 minut później będą już w Warszawie.
0: Ale to z okazji tego, że mamy urodziny, rozumiem.
1: Oczywiście,
0: tak?
1: Że tak. Nie, to ja jestem poważnie od newsów, to nie mogę tak powiedzieć.
0: Dobrze.
1: Ale
0: to ja
1: rzeczywiście
0: mogę.
1: Będzie hucznie na pewno dzisiaj nad całą Polską, więc około 9:45, tak jak wspominałem, Gdańsk, około 10:10 w Warszawie i około 10:35 pojawią się nad Krakowem. Jeśli pogoda pozwoli, wszystko właśnie tak to będzie wyglądało, o tym będziemy mówić w wiadomościach. Zajrzymy też do stolicy, bo tutaj jeziorko Czerniakowskie, no, wysycha.
0: Tak.
1: I jest pomysł na to, aby to jeziorko systemem rur i rowów połączyć z Wisłą.
0: To jest dość trudny.
1: Ja wiem, że ty tam się czasami kąpiesz.
0: Tak, zwłaszcza zimą.
1: Właśnie.
0: Jeziorko Czerniakowskie w ciągu ostatnich 2 lat ubyło 50 centymetrów lustra.
1: To bardzo dużo.
0: Bardzo dużo. No,
1: no więc są pomysły na to, jak ratować i o tym powiemy dzisiaj Państwu w wiadomościach i też, no, już taki trochę temat wakacyjny, bo rusza sezon kąpieliskowy. W Trójmieście w sobotę rozpoczyna działalność pierwsze morskie kąpielisko. Ratownicy przygotowani. Zobaczymy, jak tam z plażowiczami, jak z temperaturą. Wszystkie te tematy pojawią się w wiadomościach.
0: Zapraszamy. No, jeziorko Czerniakowskie już też kąpielisko otwarte i to jest jedyne takie plenerowe, poza basenami, kąpielisko w Warszawie. W takim wielkim mieście. Więc ratujmy jeziorko Czerniakowskie, mówię ja, mieszkanka okolic.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 24 minuty będzie siódma. Państwo się śmieją ze mnie i pytają, czy dzisiaj Asia Kruk wzięła do radia okulary. Proszę Państwa, dwie pary nawet wzięłam. Nie dość, że swoje takie do widzenia, znaczy dzień dobry, a drugie takie zapasowe, które już na zawsze zostaną tutaj w studiu i w razie czego, gdyby ktokolwiek potrzebował, to będzie mógł sobie skorzystać. I jak dobrze mi doradził wczoraj jeden z naszych słuchaczy, to są takie, no powiedzmy, drogeryjno-apteczne, o. Także tak, także tak. Irena Jarocka, już za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda. 100 lat czekam na Twój list, Rikie Power i później za 23.07 Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
4: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
0: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Od dziś przez ponad tydzień nie będzie możliwości przejazdu przez skrzyżowanie ulic Marynarki Polskiej, Swojskiej i Reja w Gdańsku. To w związku z remontem przejazdu przez torowisko. Objazdy zostaną poprowadzone przez najbliższe skrzyżowania, zawrotkę na wysokości ulicy Narwickiej oraz od strony węzła Kliniczna.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Godny poranek w Radiu Pogoda. Rikie Poveri, Wule Wudonse, wielki przebój z 1983 roku. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Państwo kochają Czesława Niemena, wiemy to, a wspomnienie to już w ogóle. No właśnie, ale też Państwo wspominają i dzwonią do nas od samego rana w Wiadomej Sprawie. 22 444 4004. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, moje ukochane, ulubione radio. W takim szczególnym dniu urodzin życzę Wam, żeby cała redakcja, wszyscy byli przede wszystkim zdrowi, żebyście nas codziennie uszczęśliwiali tą wspaniałą muzyką. Jesteście najlepsi. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, Wiola z Poznania.
0: Dziękujemy bardzo, pani Wiolu. Jesteśmy najlepsi, bo mamy najlepszych słuchaczy. To państwo. Państwo są najlepsi zawsze. A dobra, ja się od razu wzruszam i tak będzie jeszcze nie raz i nie dwa, pewnie podejrzewam. Także proszę się ze mnie nie śmiać. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii zgodnie z obietnicą Czesław Niemena.

0: Za 7:05 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Nasze urodziny, państwo dzwonią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wszystkiego najlepszego z okazji tych pięknych 11 urodzin.
0: Okrągły.
1: Trochę żałuję, że jestem dopiero z wami od 5 lat.
0: Ale...
1: Życzę wam przede wszystkim tej pogody, którą macie tak naprawdę każdego dnia, niezależnie od aury. Zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i bądźcie z nami. 100 lat i jeden dzień dłużej. Wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam serdecznie, Ola z Chojnic.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, pani Oleńko, szerokiej drogi. Proszę na siebie uważać i cudownego dnia życzymy. Niech będzie tak dobry, jakby urodziny Radia Pogoda były każdego dnia w roku. Wszystkiego najlepszego. Co w wiadomościach za chwilę?
2: O harcach powiem, bo w Krakowie harcował Lajkonik.
0: A tak, wczoraj nam słuchaczka o tym opowiadała i proszę, i jak to było? W ogóle dzisiaj będziemy też mówić o tym, co się działo wczoraj, także w Warszawie, ale to już po godzinie 7 w Radiu Pogoda. Proszę z nami zostać.
3: Autopromocja. Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
4: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
3: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
4: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
3: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Ale patrz!
13: Ale co?
12: Ale niskie ceny!
14: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
15: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie!
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Została ostatnia reklama.
17: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
18: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
17: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
18: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Życzenia dzisiaj urodzinowe, ale też z życzeniami dla państwa wpadnie Robert Janowski po 7:00 zaraz do Radia Pogoda. A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
19: Prezydent USA zapowiada porozumienie z Iranem. Karol Nawrocki znów to zrobił. Jest trzecie weto do ustawy o kryptowalutach. Lajkonik opanował wczoraj ulicę Krakowa.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
0: Michał Pierzchała.
19: Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki prezydenta USA wobec Teheranu, bo jeszcze wczoraj Trump ostrzegał przed nocnym atakiem na Iran. Ostatecznie ogłosił, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia, tyle że Teheran nie zdecydował jeszcze w tej sprawie. To jednak nie przeszkadza Trumpowi, aby już teraz ogłosić sukces w negocjacjach.
13: Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna rzecz.
19: Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. Jest kolejne, trzecie już weto prezydenta do rządowej ustawy o kryptoaktywach. Według Karola Nawrockiego projekt nie uwzględniał uwag jego kancelarii i był prawie taki sam jak dwa poprzednie. Kolejne prezydenckie weto skomentował premier Donald Tusk. Jak napisał, prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Kto zapłaci za sprowadzenie surowicy dla nastolatka z Nowego Targu ukąszonego przez żmiję lewantyńską? Krakowski szpital ściągnął preparat z Monachium. Surowicę dostarczył samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Życie chłopca udało się uratować, jego stan się poprawia. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ-u o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka krakowskiego szpitala Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
20: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
19: Tymczasem Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada, że może zapłacić, ale tylko za leczenie, ale już nie za transportu surowicy, mówi Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
21: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
19: Transportu surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. Zmarł Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy przez dekady związany z polskimi scenami oraz teatrem telewizji. Widzowie pamiętają go między innymi z ról w Mistrzu i Małgorzacie, Płaszczu, Prawdomównym Kłamcy czy Ciemności kryją ziemię. Grał w Seksmisji profesora Cooper-Weisera. Aktor miał 89 lat. Do późnych godzin wieczornych trwały wczoraj harce krakowskiego lajkonika. Jak co roku, tydzień po Bożym Ciele, przebrany za brodatego tatarzyna, jeździec maszerował ze zwierzyńca na rynek główny wraz z orszakiem muzykantów. Rozdawał cukierki i

0: Letnia. Ja już się cieszę, że w przyszłym roku pojedzie na te występy Lajkonika. Kto by pomyślał, że będę chciała na stare lata dostać buławą, ale tradycja jest tradycja.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Meksyk pokonał RPA 2-0 na inaugurację piłkarskiego mundialu. Pierwszą bramkę turnieju, który rozpoczął się na legendarnym Estadio Azteca, strzelił Quiñones, a drugą Jimenez. W drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea wygrała 2-1 z Czechami. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: W niedzielę odbędzie się pomorski wielki przejazd rowerowy, aż 5 barwnych peletonów złożonych z rowerzystów, ale też rolkarzy i użytkowników hulajnóg wyruszy z różnych zakątków regionu, by spotkać się na wielkim finale na Błoniach przy ulicy Polnej w Sopocie. Będą utrudnienia w ruchu.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: pogoda w Gdańsku.
1: Na te ciepłe i słoneczne dni musimy jeszcze poczekać. Zdecydowana poprawa pogody czeka nas pod koniec przyszłego tygodnia. Na razie z parasolem proszę się nie rozstawać. Dzisiaj co prawda mała poprawa pogody, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami jeszcze trochę popada, około 19 stopni pokażą termometry w Trójmieście. Jutro więcej chmur, sporo deszczu, lokalnie też burze. Niedziela też deszczowa.
0: Radio Pogoda.
2: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heizer.
2: Jasia Kluk, witamy w piątek, 12 czerwca. Mamy 163 dzień roku, do końca roku 202 dni, do końca astronomicznej wiosny 8, a dziś...
3: urodziny.
2: 11.
3: Okrągłe.
2: Tak jest, będziemy świętować razem z Państwem.
3: Wszystkiego najlepszego, Zygmuncie.
2: Wszystkiego najlepszego dla Ciebie, Asiu, a przede wszystkim
3: dla naszych Państwa. Słuchaczy. Tak jest, Danuta Rin z Bogdanem Czyżewskim. Wszystkiego najlepszego, to taka właśnie piosenka na temat. Za chwilę będzie Scott McKenzie, a później Robert Janowski, z którym też sobie pożyczymy najlepsze życzenia.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 10 minut po godzinie 7.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
2: Poświętujemy sobie razem z Robertem Janowskim.
0: Wszyscy świętują.
2: No, w sumie tak, w sumie wszyscy.
0: Robert Janowski.
3: 12 czerwca, proszę Państwa, dzisiaj wyjątkowy dzień. Dzisiaj można powiedzieć dzień radiowca, ale takiego specjalnego radiowca, który pracuje w Radiu Pogoda.
2: Mm-hmm.
3: Czyli mój dzień jest też i nas tu wszystkich zgromadzonych w studio, ponieważ są 11 dzisiaj urodziny Radia Pogoda. Bardzo serdecznie pozdrawiam Radia Pogoda i życzę mu wielu, wielu sukcesów. Z taką bandą na pokładzie, no to naprawdę chyba czeka nam samo dobro. Do rzeczy. Imieniny obchodzą dzisiaj Bolesław, Czesław, Janina, Kacper. Patrzcie, wszyscy chcieli mieć urodziny, jak są urodziny Radia Pogoda. Kazimierz, Leon, Mieczysław, Stefan, Władysław, Włodzimierz, Zygmunt.
2: Co za dzień. Zygmunt.
0: To nie ja.
3: A w 1959 roku Chuck Berry wydał swój trzeci album o tytule Chuck Berry is on top. Właśnie z tego albumu pochodzą takie hity jak Carol i oczywiście Johnny B. Goode. Dobrą płytę wydał. A piosenka przy niedzieli zabawa wykona zespół Pod Budą.
2: Bardzo
3: miłego dnia.
2: No tak, oczywiście i dla ciebie też.
0: Prawdzie dziś piątek, ale i tak się bawimy.
2: Ale jak się będziemy bawić? No właśnie, po godzinie 18 specjalna wielka urodzinowa potańcówka. O tym jeszcze będziemy mówić w Radiu Pogoda. Dużo w ogóle dzisiaj o urodzinach. Robercie, wszystkiego najlepszego i do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: nazwisko w latach 70. było najlepsze i dlatego mamy je w Radiu Pogoda wśród najpiękniejszych melodii. Grupa Bonem to taka rozgrzewka przed dzisiejszą potańcówką po godzinie 18. Serdecznie zapraszamy. Potańcówka urodzinowa, bo tak, mamy dzisiaj urodziny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z okazji 11 urodzin. Słucham Was już od 9 lat. Jestem członkiem klubu Pogodnych Ludzi.
0: Super.
1: Życzę wszystkiego najlepszego dla całej redakcji oraz dla wszystkich słuchaczy. Dziękuję, Maria z Krakowa.
2: Pani Mario, bardzo, bardzo dziękujemy, pięknie się kłaniamy.
0: Dla Pani też wszystkiego najlepszego. Tak a propos, gdyby ktoś chciał się zapisać do Klubu Pogodnych Ludzi, proszę pisać z tym albo dzwonić do Moniki Tarki po południu, po godzinie 14, albo wypełnić specjalny formularz na stronie www.radiopogoda.pl i dołączyć do klubowiczów.
3: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
2: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ło, widzisz to, co ja?
9: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Została ostatnia reklama.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Reklama.
13: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
14: nad leniwą rzeczkę w cień.
13: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
14: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
13: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
14: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
13: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
14: Na ryby, a można i na grzyby.
13: Można i na grzyby.
14: Na grzyby, w aromatów pełen las.
13: Na grzyby, przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
14: Tak, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
13: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
14: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
13: Dzik, wściekły na mnie, dzik. Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
14: Bo gdyby
13: lęk większy,
14: to na lwy by.
13: Dlaczego nie na lwy?
14: Na lwy by.
13: Na gorący czarny ląd.
14: Na lwy by.
13: Gdyby
14: nieco bliżej stąd.
13: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
14: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
13: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
14: A tu lwica.
13: Co?
14: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
13: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
14: Lub na grzyby.
13: Lub na grzyby.
14: Albo na ryby.
13: Albo na ryby, co?
14: W każdym razie nie na lwy by.
15: Nie, tak już.
14: Nie. A może na ryby w grzybach?
13: Jak to?
14: Duszone.
15: A, aha, a, no.
2: Radio Pogoda.

0: No, to już za chwileczkę wakacje. Pierwsze kąpieliska się otwierają i mówimy o tym także w wiadomościach Radia Pogoda. Za nami Wały Jagiellońskie, 29,5 minuty po siódmej. No tak, życzenia płyną do nas.
1: Z okazji 11 urodzin życzę przede wszystkim wiernych słuchaczy. Niech magia tego magicznego radia nie słabnie i przyciąga kolejne pokolenia słuchaczy. Oh. 100 lat na fali. Basia Zursynowa.
2: Bardzo, bardzo dziękujemy. Uff, tych życzeń dzisiaj tyle do nas napływa, ale za każde dobre słowo, za każde życzenie bardzo dziękujemy.
0: No usłyszą się jeszcze Państwo na antenie i to, co obiecałam wczoraj ze sceny na Ursynowie właśnie w Warszawie, w arenie Ursynów, że usłyszą o sobie Państwo, którzy tam wczoraj byli w radiu, w pogodnym poranku Radia Pogoda, no to już Państwo słyszą. Było cudnie, seniorzy mają talent. To już 11. No tak, a propos, trochę, edycja tejże właśnie imprezy wczoraj odbywała się w arenie Ursynów. Mnóstwo utalentowanych ludzi, mnóstwo sztuk wszelakich, mnóstwo zaangażowanych seniorów i słuchaczy Radia Pogoda też, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za wszystkie uściski dłoni, za wszystkie przytulenia, za wszystkie zdjęcia i bardzo fajnie, że Państwo tam byli i bardzo fajnie, że ja też się tam pojawiłam i mogłam się z Państwem przywitać. No i mamy nadzieję, że do zobaczenia na Dniach Seniora w Warszawie. Będzie jeszcze okazja. Seniorzy mają talent. To Państwo doskonale wiedzą. Taka impreza... A, bo zsyłają Państwo do nas zdjęcia też z wczorajszej imprezy. Też dziękujemy i kłaniamy się.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 23 godziny.
1: Też.
0: Za 22
2: też będziemy
0: minuty,
2: świętować.
0: Godzina 8, proszę Państwa, bo co tu się w tym studiu dzieje?
1: Co tu się
0: niesamowite
1: w tym studiu
0: rzeczy dzieją. Jak my teraz wyglądamy? Michał stwierdził, że jak smerfy.
1: Nie, jak trojaczki.
2: Trojaczki. Ale, tak samo wyglądamy.
0: No tak samo wyglądamy, ale w pięknych, błękitnych kolorach.
1: Zaraz to Państwo zresztą zobaczą, jeśli Państwo wejdą sobie na media społecznościowe Radia Pogoda, zwłaszcza na Facebooka, to tam w relacjach będziemy my właśnie, Pogodny Poranek w Radiu Pogoda, już w takim anturażu, że prześlicznie.
2: Jest jeden problem, bo jakbyśmy wyszli na boisko Mistrzostw Świata, to sędzia się pomyli, bo wszyscy mamy na plecach jedenastki.
1: Dlatego mówię, że jesteśmy trojaczkami, nie do rozróżnienia po prostu.
0: Tak,
1: o co
0: tak,
1: chodzi?
0: Tak,
1: proszę zaglądać na Facebook Radia Pogoda.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Łączy ich przyjaźń. Dzieli prawie wszystko.
2: Dla zdrowia należy pić dziennie przynajmniej litr wody.
3: Ja uważam, że więcej.
2: Dwa przynajmniej.
3: Dwa minimum.
2: Nie słuchaj się tego.
4: A jestem mały, mi każą półtora.
1: Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Ziętarski w autorskim programie Świnki 3. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Została ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Kierowcy, noga z gazu, jak wynika z badania Instytutu Transportu Samochodowego, tylko co piąty z nas przestrzega limitu prędkości w terenie zabudowanym. To podobno najgorszy wynik w Unii Europejskiej. Teraz noga z gazu w okolicach szkół. Zaspani uczniowie gnają na lekcje i nie zawsze patrzą na to, co dzieje się na drodze.
1: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

lata. To nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny płat. Ada, to nie wypada, co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje, co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oblada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: Eldorado. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cnot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Eskapady z dzikiej dywizji. Co ty robisz z wiekiem?
1: Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty ze się wasze maniery. Jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, to nie wypada.
1: Gdzie by kopanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal!
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut do godziny 8. No mamy dzisiaj 11 urodziny, ale to przez cały tydzień, proszę Państwa. Szukamy też Państwa 11 rocznic, może... No właśnie, może to rocznice, a może to coś, albo ktoś, coś zupełnie innego. Słuchamy.
1: Ja chciałem się pochwalić, że dzisiaj dostałem wiadomość, że urodził się 11 wnuk, a ja mam na imię Eugeniusz.
0: Panie Eugeniuszu, gratulujemy serdecznie, brawo, super. No to taki będzie bliźniak Radia Pogoda. Jakby nie było. Proszę Państwa, szukamy Państwa jedenastek. Jeżeli coś Państwo robią po raz jedenasty albo obchodzą jakąś piękną jedenastą rocznicę, proszę dać nam znać na stronie www.radiopogoda.pl. Tam w specjalny formularz należy wpisać, no właśnie, co Państwo świętują po raz jedenasty, albo na czym polega Państwa jedenastka. Będziemy rozmawiać z takimi osobami na antenie Radia Pogoda jeszcze dzisiaj, to 3 razy, i rozdawać koszulki, które już teraz mogą Państwo zobaczyć na Facebooku Radia Pogoda.

0: Nie liczę godzin i lat. Bardzo dziękujemy, panie Andrzeju Rybiński, ale my jednak policzyliśmy i wyszło nam, że 11 lat ma Radio Pogoda. Dzisiaj nasze urodziny. Będzie o tym jeszcze dużo dzisiaj w Radiu Pogoda, na pewno po godzinie 8, a o 8 wiadomości.
1: A w nich o tym, że bób drogi jak szparagi.
2: A ja lubię bób.
0: A ja lubię bób.
1: A no. Ja bób i szparagi.
0: Kocham. Same drogie rzeczy lubimy. Po prostu jesteśmy ekskluzywni.
1: Ceny w warzywniaku za chwilę w wiadomościach między innymi.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana, kieliszki do jajek, a do wygrania książka Marii Paszyńskiej. Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, 22 444 4004. Czekamy na telefony. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda.
4: Trochę inny od

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja. Każde radio ma swoją historię.
2: Naszą piszecie wy,
3: najlepsi słuchacze na świecie.
4: Dziękujemy za życzenia, które płynęły dzisiaj
5: z domów, z pracy, z autobusów
6: i z małych kuchni pachnących poranną kawą.
2: To wy jesteście bohaterami tego dnia.
7: Dziękujemy.
8: Dziękujemy za te 11 lat i czekamy na więcej. Zapraszamy was dziś na urodzinową potańcówkę na antenie od 18. Gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie radio Pogoda, zatańczcie z nami.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj. Na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Została ostatnia reklama.
16: Marian, a gdzie mogę kupić
17: na mediaexpert.pl?
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przygotowują się Państwo do szybkiej piątki. Mamy nadzieję, że tak. Ta zabawa zaraz po 8, a teraz wiadomości.
19: Makabryczne odkrycie na budowie niedaleko Rzeszowa. Więzienie za patostreamy. Sejm przyjął ważną ustawę. Ważą się losy rządowego pakietu paliwowego.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
18: Michał Pierzchała.
19: Policja i prokuratura od wczoraj badają sprawę makabrycznego znaleziska w Lutoryżu pod Rzeszowem. Pracownik budowy natknął się tam na zakopane w ziemi szczątki ludzkich płodów. Może być ich kilkanaście. Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że działka, na której doszło do odkrycia, zmieniła niedawno właściciela. Prokuratura na razie nie podaje żadnych informacji w sprawie znaleziska. Zakaz patostreamów ponad podziałami politycznymi. Sejm uchwalił wczoraj ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania brutalnych, wulgarnych i obscenicznych treści. Chodzi na przykład o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób albo ich upokarzanie. Projekt poparli zarówno posłowie koalicji rządzącej, jak i PiS-u z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.
20: Ja mam zupełnie jednoznaczne stanowisko. Całe to zjawisko uważam za patologiczne i kryminogenne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.
19: Po wejściu w życie ustawy za skrajne przypadki patostreamingu będzie grozić nawet 5 lat więzienia. Wciąż bez decyzji o przyszłości rządowego pakietu paliwowego. Na razie działa do połowy czerwca, czyli do poniedziałku. Co dalej?
21: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
19: Mówi Radio Pogoda minister energii Miłosz Motyka, który decyzję o ewentualnym przedłużeniu albo nie rządowego pakietu będzie podejmował razem z ministrem finansów i ministrem aktywów państwowych. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się normowała, a cena baryłki ropy spadnie poniżej 80 dolarów, program może zostać wygaszony jeszcze w czerwcu. A póki co dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 5 zł 98 groszy, a za diesla 6 zł 37 groszy za litr. Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki w oddziałach funduszu. Można je też zamawiać przez internet, ale tutaj doręczenie trwa kilka dni. Kto zapomniał wyrobić karty EKUS przed wylotem na wakacje, może to zrobić od ręki na 3 lotniskach w Polsce. W Warszawie, we Wrocławiu i Łodzi, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
22: Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
19: Wyrobienie karty jest bezpłatne. BUP, drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki ukochanego warzywa Polaków w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 25 zł. To tyle, ile za pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jolanta z Lublina.
0: zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
3: Jakie są ceny?
0: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
19: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej, bo z gruntu pojawi się najwcześniej

0: Chodzi o rozbudowywany odcinek od stacji gazowej Wiczlino do szkoły podstawowej nr 37. Dla mieszkańców zapewniono zastępczą komunikację zbiorową. Ulica Wiczlińska będzie sukcesywnie otwierana wraz z zakończeniem prac na poszczególnych odcinkach.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda w Gdańsku.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu. Do 20 stopni wzrośnie temperatura na Pomorzu, 19 stopni pokażą termometry w Trójmieście. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, do tego przelotne opady deszczu. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami i znowu deszcz. Lokalnie też burze, a w czasie burz silny, porywisty wiatr.
1: Radio Pogoda. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
2: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heiser.
2: Jasia Kruk, witamy. Piątek, 12 czerwca, mamy 163 dzień roku. Wschód słońca dziś był 15 minut po godzinie 4. Zachód będzie 3 minuty przed 21. A do najdłuższego dnia w roku brakuje jeszcze 4 minut.
3: Ale numer, jakie życzenia dostaliśmy. Jakie? Posłuchaj, Zygmuncie.
2: Jakie?
3: Z okazji dzisiejszych radiowych urodzin pisze pani Kamila. Życzę nieustającej frajdy zrobienia radia, mądrych i wdzięcznych słuchaczy. No a jakże. Osobiście dziękuję, bo dzięki wam te moje poranne i popołudniowe 1,5 godziny na dojazdach są o wiele bardziej strawne. Piękny komplement. Dziękujemy pani Kamilko, kochana.
2: Dziękujemy pięknie. No, nie da się ukryć. Wrobiliśmy państwa w radio. Mhm. Radio Pogoda.
3: No, tak jest właśnie. I tak będzie. Za chwilę będzie szybka piątka. Teraz Cliff Richard z Shadowsami.

0: pogody poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry Pani Marto.
3: Dzień dobry.
2: Życzymy Pani wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji naszych 11 urodzin.
3: Dziękuję bardzo. Ja też życzę Wam, tak jak wcześniej napisałam do konkursu, funkcjonowania, grania dla nas do końca świata i jeden dzień dłużej.
2: Dobrze.
0: Bardzo
2: Pani życzenie jest dla nas rozkazem. No,
0: no
2: po prostu
0: my się
2: tak
0: rewanżujemy
2: będzie.
0: Życzeniami wysokich wygranych.
2: I prezent mamy dla Pani oczywiście. To są kieliszki do jajek Radia Pogoda. Będzie też fajna książka Marii Paszyńskiej, Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg. Świetna lektura na przykład na wakacje, na urlop. Wybiera się Pani?
3: Wybieram się.
2: Słusznie, trzeba odpoczywać. Książkę dostanie Pani, jeśli w ciągu 30 sekund poda nam Pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę...
0: P jak pogoda.
2: Tak jest. Jedna kategoria będzie radiowa, to od razu podpowiadamy.
0: Ale będzie łatwo, będzie dobrze. Pani Marto, możemy zaczynać?
3: Możemy.
0: Uwaga, czas start. Miasto.
3: Poznań.
0: Zawód.
3: Pisarz.
0: Na obiad.
3: Pomidorowa.
0: Owoc.
3: Papaja.
0: Prezenter Radia Pogoda.
3: Piotr Sporakowski.
2: Brawo!
0: Zaskoczymy Panią tą ostatnią kategorią, ale nie dała się Pani zaskoczyć.
2: Tam. Po prostu jest Pani genialna. Dziękujemy Pani Marto. Raz jeszcze ściskamy mocno. Wszystkiego dobrego. Proszę się dobrze z nami dzisiaj bawić. Po 18:00 specjalna urodzinowa potańcówka. Polecamy się.
3: Dzięki.
2: No proszę bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Wysyłamy nagrody.
2: Miłego dnia. W poniedziałek kolejna taka zabawa.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.

0: Hands up, ręce do góry i bawimy się dzisiaj.
1: Widzę.
0: Po godzinie 18 specjalna urodzinowa potańcówka Radia Pogoda. To od nas, dla Państwa, w prezencie urodzinowym, a Państwo od siebie dzwonią do nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Z okazji Waszych 11 urodzin życzę wszystkim redaktorom wszystkiego najlepszego, wytrwałości w prowadzeniu wspaniałego Radia Pogoda. Pozdrawiam, Renata ze Świętochłowic.
1: Bardzo dziękujemy, pani Renato. Również pozdrawiamy.
0: Życzymy wszystkiego dobrego, a za chwilę, proszę Państwa, w pogodnym poranku Radia Pogoda będziemy mówić o piłce nożnej.
3: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Została ostatnia reklama.

0: Przecież ja wierzę jednak w to.
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz, ja wierzę jednak w to.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:32, płyną życzenia, 11 dziś nam stuknęła.
3: I do tych życzeń jeszcze będziemy wracać, no ale proszę Państwa, teraz o tym, dlaczego duża część mężczyzn w Polsce i na całym świecie nie będzie się wysypiać przez najbliższy miesiąc. Słyszałam, że niektórzy biorą urlop z tego powodu na cały miesiąc, żeby po nocach oglądać mecze mundialowe.
2: Mimo, że nasi tam nie grają.
3: Wczoraj się, ale to już ustaliliśmy, że trzeba sobie znaleźć drużynę do kibicowania. Ja myślałam o Czechach, którzy grali dzisiaj w nocy, właściwie nad ranem skończyli, ale przegrali swój pierwszy mecz. I to z kim? Z Koreą Południową.
2: No to tym bardziej powinnaś ich dopingować, żeby w końcu wygrali.
3: Proszę Państwa, ja teraz dopinguję Szkocję. Ale dlaczego? Bo Szkocja też w środku nocy będzie grała w najbliższą niedzielę o 3:00 w nocy z Haiti, mecz Szkotów. Ale może nie o to chodzi, jak oni tam tę piłkę kopią, mi przynajmniej.
2: Ale wiesz co, Szkocja zawsze gra tak w kratkę.
3: Rozumiem. Ale za to Szkocja dzięki swojemu królowi Karolowi będzie miała wolny poniedziałek. Tak, król obwieścił, przepraszam najmocniej, ale jeżeli drużyna szkocka, która po 28 latach wraca na mundial, będzie grała w środku nocy i wszyscy Szkoci chcą to oglądać, to nie mogą pójść następnego dnia do pracy, bo ani oglądania nie będzie, ani pracy nie będzie.
2: To ja w tej chwili żałuję, że nasi jednak tam nie grają.
3: I że nie mamy króla, nie?
2: A z tego bym nie byłbym taki pewny, no ale...
3: Dobra. Wracamy do najpiękniejszych melodii.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut godzina 9. Dziś jest piątek, a skoro piątek, to jutro sobota.
1: A pojutrze niedziela. No nie chce być inaczej, chyba że coś by się pozmieniało w tym tygodniu, a my się nie zorientowaliśmy.
0: Na razie bez zmian.
1: Czyli w sobotę i w niedzielę od 10 do 14 Robert Janowski i jego piękny koncert życzeń. I pewnie się Państwo dowiedzą, kto na przykład świętuje urodziny dzisiaj razem z nami. Znaczy jutro pewnie będą takie życzenia, albo w niedzielę. Proszę słuchać, serdecznie zapraszamy.
2: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
3: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
3: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę!
10: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Reklama.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Będą utrudnienia na Żeromskiego w Gdyni, to w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi. Od poniedziałku ulica Żeromskiego na wysokości budynku numer 7 będzie całkowicie zamknięta dla ruchu. Dojazd do ulicy Derdowskiego oraz dalszej części ulicy Żeromskiego będzie możliwy objazdem przez ulicę Świętego Wojciecha i ulicę Waszyngtona.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

chce. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku.

lekko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

0: Oj, tak było, tak było. W słusznie minionych czasach.
1: Bo to tak naprawdę piosenka polityczna przed momentem w wykonaniu Wojciecha Młynarskiego i przez niego wymyślona zresztą. 9 minut i będzie godzina 9:22:444-4004. Telefonów dziś co nie miara, wszystkie wzruszające. Dzień dobry.
2: Witam Radio Pogoda w ten piękny urodzinowy dzień, poranek. Mariusz z Poznania z tej strony. Ja jestem z Radiem Pogoda od samego początku, od pierwszego dnia. Mam legitymację też klubowicza Radia Pogoda z początkowymi numerkami. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Mam tutaj na myśli wszystkich, którzy w tym radiu pracują, którzy dokładają swoją cegiełkę każdego dnia do tego, żebyśmy my słuchacze byli zadowoleni i żeby to wszystko grało. Super radio, piękna muzyka, wspaniali prowadzący. Życzę wam wszystkiego dobrego i celebrujmy ten czas, dopóki jesteśmy jeszcze wszyscy razem, bo życie jest jakie jest. Każdy zmienia pracę, każdy się gdzieś przenosi, ktoś wyjeżdża, więc cieszmy się tym, że mamy tutaj taką ekipę, jaką mamy, bo jesteście wspaniali.
0: Wszystkiego dobrego. No i my tu jesteśmy, tak, dziękujemy. Dziękujemy, panie Mariuszu, pozdrawiamy serdecznie. No, po prostu uwielbiamy takich słuchaczy.
1: I musimy panu powiedzieć... I państwu też, że dopóki nas nie wyrzucą,
0: to będziemy.
1: To będziemy tutaj z państwem, tak. Nigdzie się nie ruszamy, nigdzie nie wyjeżdżamy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Abba.

0: Za 5 minut będzie godzina 9. Państwo słuchają pogodnego poranka w Radiu Pogoda w super dzień urodzinowy. A za chwilę usłyszą Państwo wiadomości o 9, a w nich...
1: No, o tym, że myśliwce F-35 przelecą nad Polską z okazji...
0: urodzin Radia Pogoda.
2: Tak, dziękujemy, dziękujemy.
1: No to już wszystko powiedzieliście, a ja to zdementuję za chwilę w wiadomościach.
0: Wiemy, wiemy. Proszę Państwa, natomiast po godzinie 9 jedna z Państwa jedenastek, ważnych jedenastych rocznic, tak jak 11. rocznica powstania Radia Pogoda, tak Państwo mają swoje jedenastki, pogadamy o nich po 9. Prezenty wręczymy i będzie też niespodzianka.

0: Autopromocja.
1: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
9: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
8: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
9: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
1: Została ostatnia reklama.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama.
11: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Urodzinowy. 11 urodziny Radia Pogoda. Wiadomości przed nami.
12: Myśliwce F-35 witają się z Polską. Dzisiaj wyjątkowy przelot nad krajem. Rynki ropy reagują na zapowiedzi Donalda Trumpa w sprawie porozumienia z Iranem. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą bon senioralny.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
11: Michał Pierzchała.
12: Dziś polskie niebo przetną najnowocześniejsze myśliwce w siłach zbrojnych. Samoloty F-35 wykonają symboliczne powitanie z Polską. Trasa będzie wiodła z północy na południe, a więcej szczegółów zna Paweł Radzewicz.
13: Pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot, będzie Gdańsk. Około godziny 9:45 myśliwce przelecą nad Westerplatte. 25 minut później samoloty pojawią się nad warszawskim odcinkiem Wisły, a około godziny 10:35 formacja będzie widoczna w rejonie Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. Ten plan, jak zastrzega wojsko, może zostać nieco zmodyfikowany ze względu na warunki atmosferyczne, ale nie ma wątpliwości, że lecących na niskim pułapie myśliwców F-35 Husarz nie da się przegapić.
12: Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem ceny ropy na światowych rynkach idą w dół. Baryłka kosztuje dzisiaj 88,5 dolara, to spadek o nieco ponad 2%. Tymczasem Iran nie potwierdził na razie oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Opozycja projekt poparła, ale nie podoba jej się, że bon będzie tylko dla określonej grupy seniorów, a nie dla wszystkich.
14: Jeżeli rzeczywiście ma dotyczyć 20 tysięcy potencjalnych świadczeniobiorców, no to przypominam, że Platforma w kampanii wyborczej mówiła o powszechnym bonie senioralnym.
12: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u. Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że to kolejne świadczenie socjalne wprowadzone przez obecny rząd.
15: Bon senioralny to kolejny ważny element budowania solidarności społecznej. Wszystkie inicjatywy, które prowadzi rząd, są monitorowane i wierzę, że będą w przyszłości też poszerzane.
12: Seniorzy, którym będzie przysługiwać bon, będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Duże nowości w letnim rozkładzie. PKP Intercity, oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych miast nadmorskich i mazurskich, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do Chorwacji i Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
16: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do właśnie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy.

0: Pechami 2-1. Dziś wieczorem o 21:00 pierwszy mecz turnieju w Kanadzie, gdzie kolejni ze współgospodarzy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. José Mourinho został oficjalnie trenerem piłkarzy Realu Madryt. 63-letni Portugalczyk, który prowadził już Królewskich w latach 2010-2013, podpisał 3-letni kontrakt i rozpocznie pracę 13 lipca.
1: Pogoda. Dzisiaj na przemian chmury i słońce i może przelotnie padać deszcz. W centrum i na wschodzie miejscami także burze, lokalnie z gradem. W Tatrach wysoko opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach w ciągu dnia na ogół od 16 do 20 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe ma wynieść 1009 hektopaskali i będzie spadać.
2: Opady deszczu ze śniegiem. No w końcu mamy czerwiec, to nic dziwnego. Tak właśnie. Ale idzie ocieplenie. Jeszcze nie teraz, w przyszłym tygodniu, ale idzie.
3: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
4: 9:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
4: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest piątek, mamy 12 dzień czerwca, 163 dzień roku i teraz uwaga, uwaga, będzie długa lista.
2: Dobra.
4: Dzisiejszych solenizantów. A zatem Antoni, Antonina, Czesław, Leon, Kacper, Kazimierz, Jan, Janina, Stefan, Władysław, Włodzimierz i Zygmunt, ale nie ja.
2: Ale wszystkiego najlepszego, Zygmuncie. Jak nie imieniny, to urodziny. Jak nie twoje, to radia. Każdy dzień to święto. Wszystkiego najlepszego dla państwa z okazji urodzin Radia Pogoda. Jakie są państwa jedenastki, czyli jedenaste rocznice, jedenaste razy, ważne jedenastki. Za chwileczkę, za czas jakiś o tym porozmawiamy, bo tak się składa, że mamy tutaj pewną niespodziankę. O tym za moment, proszę z nami zostać.
5: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 9. Nie wiem, który raz już powtarzam, co w tym studiu się dzisiaj dzieje, niesamowite rzeczy.
1: Okazuje się, że to studio jest za małe, ale jednocześnie jest z gumy, bo się rozciągnie i pomieści wszystkich. Mówiliśmy o tym, że będziemy mieć dla Państwa niespodziankę, ale tak naprawdę to jest niespodzianka dla nas i to niesamowita. Dzień dobry, Panie Dawidzie.
2: Dzień dobry, Państwu.
1: Proszę powiedzieć, kim Pan jest i co Pan zrobił dzisiaj o poranku?
2: Jestem wiernym słuchaczem Radia Pogoda, ale również i cukiernikiem, który przygotował tort na 11 urodziny Radia Pogoda.
1: I ten tort...
0: Proszę Państwa, jak to wygląda, jak to jest zrobione, jest przepiękny, wygląda kolorowo i wygląda pysznie, ba, tutaj nawet mamy łyżeczki zrobione z czekolady.
2: Zgadza się.
1: Przepiękny jest ten tort.
0: Jak się robi takie dzieła sztuki?
2: Takie dzieło sztuki potrzebuje trzech etapów. Pierwszy etap jest to przygotowanie środka, miszkoptów i masy kremów. Jest to taka praca troszeczkę rzemieślnicza.
0: Tak,
2: natomiast później jest już praca artystyczna nad wykonaniem tego tortu.
0: Czy sam pan zaprojektował to, co tutaj na tym torcie jest?
2: Zaprojektowałem to sam, a wykonaliśmy to we troje. Z Asią i z Kubą.
0: No, moimi współpracownikami. Brawa dla całej ekipy, bo naprawdę niedługo to państwo zobaczą, zanim zjemy.
1: A my będziemy to, no właśnie, my będziemy to smakować. Oczywiście za państwa zdrowie i pana, panie Dawidzie, bardzo serdecznie dziękujemy. Dlaczego pan to zrobił?
2: Dlatego, że Radio Pogoda jest dla mnie wyjątkowe. Spędzam z nim każdy poranek i prawie każde popołudnie. Jest to niepowtarzalne miejsce i niepowtarzalna energia bije z głośników tego radia. Dlatego chciałem świętować razem z Państwem.
0: No bardzo dziękujemy. Dobrze, a gdybyśmy chcieli Pana odwiedzić, to gdzie Pana znajdziemy na co
2: Zapraszamy do Sochaczewa.
1: W Sochaczewie, niedaleko. Oczywiście, że tak. Bardzo Panu dziękujemy, Panie Dawidzie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dużo zdrowia życzymy i pyszności na całe życie. I dla nas też. 100 lat i wszystkiego najlepszego. Proszę zaglądać na nasze media społecznościowe. Radia Pogoda, tam się dzisiaj też dużo dzieje.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 9, oli bal to będzie. Będzie wieczorem, proszę Państwa, nasza jubileuszowa potańcówka od godziny 18.
1: Zapraszamy na urodzinową potańcówkę, tam przy okazji usłyszą Państwo o takich osobistych, wzruszających chwilach naszych związanych z Radiem Pogoda, więc naprawdę proszę słuchać, bardzo serdecznie zapraszamy. Dzisiaj mamy urodziny, 11. A propos urodzin, ale też z zupełnie innej beczki, jakby dzień dobry.
2: No witam moje najlepsze radio. Z okazji urodzin samych sukcesów. A tak przy okazji sprzedawcy sprzętu RTV, producenci sprzętu RTV powinni wam na te urodzinki dać jakiś prezent. Ja kupiłem już drugie radio internetowe, aby was słuchać, które nie jest najtańsze. Pozdrawiam słuchaczów.
0: Pytanie, co z tym pierwszym? A może stereo pan sobie zrobi?
1: Nie, pierwsze pewnie zostało komuś oddane w prezencie, żeby też sobie posłuchał. Radio internetowe numer 3 dostał nie tak dawno w prezencie urodzinowym mój tato, właśnie po to, żeby słuchać Radia Pogoda, więc jeżeli słuchają nas producenci albo sprzedawcy sprzętu, czekamy na propozycję.
0: No tak.
1: Żartowaliśmy tylko trochę.
0: Przekupni nie jesteśmy, ale tak.
1: Kasia Sobczyk z Czerwono-Czarnymi już za chwilę w Radiu Pogoda.
3: Radio Pogoda.

0: autopromocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: 10 do 28 czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
2: Została ostatnia reklama.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.31.
1: Radio Pogoda. Świętuj z nami 11 urodziny.
0: No właśnie, co tam z tymi jedenastkami?
2: No to już, proszę Państwa, będziemy rozmawiać. Dzień dobry, Pani Julio.
3: Dzień dobry.
2: Kłaniamy się nisko. Wszystkiego najlepszego Pani życzymy z okazji naszych 11 urodzin.
3: Dziękuję bardzo. Ja również życzę wszystkiego najlepszego.
2: I najlepsze życzenia z okazji jedenastki w przyjaźni. Przysłała Pani do nas zgłoszenie o tym, że dokładnie 11 lat temu poznała Pani swojego najlepszego przyjaciela Kubę. I teraz słuchaj, Zygmuncie, proszę posłuchać, proszę Państwa, jak zaczęła się ta znajomość. Zaczęła się w szkole, a połączyło Panią Julię i Pana Kubę wspólne ściąganie na sprawdzianach z historii.
0: Dobrze. Bez komentarza?
2: Bez komentarza, ale za to przyjaźń trwa do dzisiaj. Pani Julia i pan Kuba mieszkają w innych krajach. Nie zawsze mają okazję z sobą porozmawiać, ale ta przyjaźń ma takie wszelkie przesłanki, żeby trwała przez całe życie. Tak, pani Julio?
3: Zgadza się. Mam taką wielką nadzieję.
2: Ale czad. I tutaj zadajemy kłam, że kobieta z mężczyzną nie mogą się przyjaźnić i to jest niemożliwe. Oczywiście, że to jest możliwe, prawda? No, ja też tak uważam.
0: Proszę powiedzieć, jak to jest, w czym się zgadzacie, w czym się nie zgadzacie, jak wygląda ta znajomość, przyjaźń?
3: Ogólnie rzecz biorąc, to nie zgadzamy się w większości rzeczy i chyba to nas łączy.
0: To dobre.
3: To, że tak się bardzo od siebie różnimy, to chyba to nas właśnie łączy.
2: Czyli przeciwieństwa mogą się przyciągać, ale fajnie.
3: Tak,
2: proszę serdecznie pozdrowić pani Julio, oczywiście swojego przyjaciela od Radia Pogoda. Proszę powiedzieć mu, że wystąpił niejako w pogodnym poranku Radia Pogoda z okazji 11 urodzin, a dla pani mamy prezent i to jest błękitna koszulka 11 lat razem.
0: A jeszcze mam pytanko, a Kuba słucha Radia Pogoda?
3: No, czasami tak, ze swoją babcią, więc jest szansa, że nas słyszy.
0: No to proszę go przekonać, żeby słuchał nas cały czas.
2: No właśnie, właśnie.
3: Oczywiście, cały czas próbuję to robić.
2: Skoro już był bohaterem programu, no tak, to już nie może być inaczej. Wszystkiego dobrego, pani Julio, niech się pani trzyma. Mamy nadzieję, że na 22 urodziny Radia Pogoda też się spotkamy i że powie pani, że 22 lata temu poznałam takiego Kubę i do dzisiaj się kumplujemy. Wszystkiego dobrego, ściskamy mocno.
3: Dziękuję bardzo, ja również.
2: Dziękujemy i do usłyszenia. Koszulka dla pani Julii o poranku. A dla kogo? Między 10 i 14, a to się okaże. Proszę zgłaszać swoje jedenastki na stronie www.radiopogoda.pl. Zapraszamy.
1: Radio Pogoda. Świętuj z nami 11 urodziny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 19 minut pozostało do godziny 10. Państwo dzwonią.
1: Dzień dobry.
2: Chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia Radiu Pogoda. Wszystkiego najlepszego, abyście grali dalej tak, jak gracie.
1: Dziękujemy.
2: Poznałam was 10 lat temu przy okazji kolizji. Wsiadłam w deszczowy dzień, żeby spisać protokół kolizji. Do dziś jestem z wami i z panem, którego uderzyłam. Dziękuję bardzo.
0: Oj, tam zaraz uderzyłam.
1: No, ale jaka to jest historia.
0: Delikatnie było, no tam prawie
1: ale
0: nic się nie
1: stało.
0: Ale jaka
1: to jest historia. Życzymy państwu wszystkiego najlepszego na wspólnej drodze życia. Od kolizji się zaczyna, a kończy na słuchaniu Radia Pogoda. Wspólnym. W ogóle poetyka pierwszych razów to jest temat na osobny program i kiedyś to zrobimy jeszcze z państwem na pewno. Dziękujemy bardzo, ściskamy mocno. No, skoro mamy grać tak, jak gramy, czyli dobrze zagramy Ohio Express za chwilę.
3: Radio Pogoda. Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbus ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbus ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
8: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
9: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroen.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie.
16: Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
17: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Reklama.

0: Powiem, może Berenek?
1: Ja za 7 minut 10.
0: No dobrze, to ja się zgadzam. Nie wiem, czy byłeś, czy wiesz, że byłeś dziś bohaterem.
1: Bohaterem?
0: Tak.
1: O, naprawdę?
2: Tak, tak. Szybkiej piątki. Pytaliśmy o prezentera Radia Pogoda na P. I no, pani Marta powiedziała bez zastanowienia: Piotr Sworakowski.
1: Ojej. No. Pani Marto, bardzo dziękuję. Lubimy się, naprawdę.
2: Piotrze, wszystkiego najlepszego z okazji 11 urodzin Radia Pogoda.
1: I oczywiście wam również wszystkiego najlepszego z okazji 11 urodzin Radia Pogoda.
0: Dobrze, tak, to ty tu na chwilę zostaniesz, a my pójdziemy świętować.
1: Tak. Ktoś po prostu, proszę państwa, nie owijając w bawełnę, ktoś ten tort musi pokroić.
2: I zjeść.
1: No zjeść też, tak.
2: Wszystko państwo zobaczą oczywiście w mediach społecznościowych Radia Pogoda. Świętujemy urodziny przez cały dzień. Zapraszamy po 10:00. Piotr Sworakowski, Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.
2: Dziękujemy.

0: to promocja.
1: Każde radio ma swoją historię.
2: Naszą piszecie wy,
3: najlepsi słuchacze na świecie.
4: Dziękujemy za życzenia, które płynęły dzisiaj
5: z domów, z pracy, z autobusów
6: i z małych kuchni pachnących poranną kawą.
2: To wy jesteście bohaterami tego dnia.
7: Dziękujemy.
8: Dziękujemy za te 11 lat i czekamy na więcej. Zapraszamy was dziś na urodzinową potańcówkę na antenie od 18. Gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie Radia Pogoda, zatańczcie z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
14: Została ostatnia reklama.
15: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
19: Tak się składa, że 11 urodziny Radia Pogoda wypadają w tym roku w piątek. Świętujemy od rana, będziemy świętować do wieczora. A co? Ale nie rezygnujemy z tego powodu z naszych wiadomości. Właśnie pora na te o 10.
20: Wiadomości z Gdańska.
21: Iwona Wyciślok, zapraszam. Poszukiwane, zatrzymane. W ciągu 2 dni pomorscy policjanci zatrzymali 119 osób, które były poszukiwane listami gończymi za różnego rodzaju przestępstwa. To efekt akcji Poszukiwane. W realizację działań zaangażowanych było ponad 1700 funkcjonariuszy. Sejm poparł większość zgłoszonych przez Senat poprawek do ustawy o Związku Metropolitalnym w Województwie Pomorskim. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta, prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
22: Pan prezydent Karol Nawrocki jest stąd, widzi, że jest to inicjatywa absolutnie ponadpartyjna, więc liczymy bardzo, że projekt zyska podpis.
21: Warto dodać, że parlamentarzyści PiS, nawet ci z Pomorza, głosowali przeciw ustawie metropolitalnej. Badanie EKG, echo serca, konsultacje kardiologiczne to tylko część atrakcji przygotowanych dla mieszkańców Gdyni w ramach Białej Soboty. Wydarzenie organizuje jutro Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Początek godzina 9. A za godzinę powiemy o prokuratorskich zarzutach dla członków Komisji Wyborczej z Gdańska. Zapraszam.
20: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
21: Dziś mała poprawa pogody, może jeszcze przelotnie popadać, ale nie tak mocno jak wczoraj. Będzie więcej rozpogodzeń i będzie też trochę cieplej. Do 20 stopni wzrośnie temperatura na Pomorzu, 19 stopni będzie dziś w Trójmieście. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jutro znowu więcej chmur, opady deszczu, miejscami też burze, a w czasie burz silny porywisty wiatr do 65 km na godzinę. W niedzielę parasol też się przyda.
20: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
19: Dzień dobry. Dziś rano Radio Pogoda obchodzi swoje 11 urodziny i przy tej okazji przypominamy okolicznościowe utwory, które powstały z okazji 5 i 10 urodzin. Wojciech Gąsowski zaśpiewa jeden z nich lada moment. Dziś piątek, więc za około pół godziny mamy umówione spotkanie z Wiktorem Niedzickim z cyklu Technicznie Proste. No i ponieważ dziś piątek, więc w remanencie tygodnia pojawią się Państwa wypowiedzi na różne tematy, które poruszaliśmy od poniedziałku. Oczywiście pojawią się nasze urodzinowe zabawy także, a najczęściej chyba będzie dziś się pojawiać liczba 11. Po raz pierwszy już za chwilkę. Bum.

0: Dzisiaj przypadają 11 urodziny Radia Pogoda, w związku z czym od początku tego tygodnia dostajemy od Państwa mnóstwo dobrych słów i życzeń. Te akurat pojawiły się we wtorek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A ja z tej pięknej, okrągłej, jak powiadają rocznicy, urodzin Radia Pogoda chciałbym najlepsze życzenia złożyć dla wszyściutkich pracowników Radia Pogoda. Tych słyszalnych i tych niesłyszalnych, tych widzialnych gdzieś na Facebooku i tych niewidzialnych. Wiemy, że trochę tam pracuje osób. Dla wszystkich najlepsze, najlepsze życzenia. Nie będę pewnie oryginalny, ale ja wam życzę przede wszystkim zdrowia. Ja wiem, że jak wy będziecie zdrowi, to będziecie pogodni, a jak będziecie pogodni, to będzie wszystko okej. Będziemy słuchać się wzajemnie, bo wiem, że słuchacie też swoich radiosłuchaczy. Dziękując ślicznie za te 11 lat wszystkiego, co najlepsze. Jeszcze raz zdrówka dla wszystkich. Stanisław, pozdrawiam gorąco.
0: Pięknie, dziękuję w imieniu całego Radia Pogoda. Pozdrowienia odwzajemniam, panie Stanisławie. No i święte słowa o tym zdrowiu. Ale najlepiej byłoby, gdybyśmy wszyscy, jak tu stoimy, siedzimy, leżymy i słuchamy, byli zdrowi. Po prostu.

0: Pogoda Sen w Radiu Pogoda. Teraz w naszym remanencie tygodnia. Jedna zaległość z wczoraj. Pan Janusz opowiedział o tym, że jest sam w domu już 11 dzień, bo żona w sanatorium i państwo zaczęli wypowiadać się o swoich jedenastkach.
1: Witam, najlepsze radio na świecie. Roman z Klubu Pogodnych Ludzi. Odnośnie tej jedenastki. No jedenastka to jest najpiękniejszy dzień w miesiącu. Właśnie 11 czerwca się urodziłem. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się cieplutko, Roman.
0: Panie Romanie, proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności z okazji wczorajszych urodzin. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do świętowania razem z Radiem Pogoda. Na przykład przy naszej urodzinowej potańcówce, która będzie wyjątkowa, ale rozpocznie się jak zwykle o 18. Za chwilkę spotkanie z Wiktorem Niedzickim w kolejnym odcinku jego cyklu Technicznie Proste.
2: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
10: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
11: Dziś w Wyborczej poradnik Higiena w domu. Co kryje się w gąbce do naczyń? Jak często prać pościel i ręczniki? Gdzie w łazience czai się najwięcej bakterii? Jak prawidłowo dbać o czystość w domu? Poradnik dziś w Wyborczej.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
16: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Została ostatnia reklama. Co dzień?

0: Technicznie proste w Radiu Pogoda.
1: Dzisiaj 12 czerwca, mija 11 lat, odkąd po raz pierwszy w eterze zabrzmiał nasz sygnał. Tyle tytułem wstępu, bo już pora posłuchać Wiktora Niedzickiego, który pojawił się jak co tydzień w studiu Radia Pogoda. Dzień dobry, Wiktorze.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Można by powiedzieć pan Tarej, prawda?
2: Wszystko wokół nas zmienia się. Na szczęście mamy coś stałego. Radio Pogoda gra wciąż dobrą, ulubioną, ciepłą muzykę. Pamiętam, że 11 lat temu telefony miały przyciski, zasięg był albo go nie było, a w przypadku zawieszenia się urządzenia należało go wyłączyć i włączyć. A zwykle pomagało. A i jeszcze były filmy na płytkach DVD. A radio kojarzyło się ze starym, dobrym odbiornikiem, który stał w kuchni, ale można go było włączyć i słuchać tylko. Bez zgody na ciasteczka, bez podawania numeru buta i nazwiska prababci, bez haseł dostępu, no chociaż i tak większość z nas używa słowa hasło lub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, tak to bywa. Prostota, która jest wielką zaletą. Tak jak wspomniałem, w ciągu tych 11 lat zmieniło się wszystko. Dziś konieczne są aktualizacje oprogramowania, logowanie ma być wieloskładnikowe, a w przypadku korzystania z aplikacji trzeba zaakceptować wiele zgód i potwierdzić, że jestem człowiekiem. A Radio Pogoda nadal od tych 11 lat codziennie nadaje muzykę, którą wszyscy lubimy. Działa niezawodnie. Zamiast aktualizacji oprogramowania jest ulubiona piosenka, zamiast subskrypcji premium mamy uśmiech, gdy usłyszymy melodię pamiętaną z młodości, zamiast informacji o przepełnionej pamięci słyszymy refren, który przypomina, że kiedyś wszystko było dla nas prostsze. Niezmienność w zmieniającym się świecie przez 11 lat. Oby Radio Pogoda zawsze grało lekko, ciepło i po ludzku. Żeby zawsze było proste i niezawodne. 100 lat.
1: 100 lat, Wiktorze, bo to przecież także twoje święto. Wiktor Niedzicki, Technicznie proste, pojawiają się w Radiu Pogoda co tydzień w piątki około 10:30.
0: Technicznie proste w Radiu Pogoda.

Pogoda. 87 i 8 FM. There she was, just a woman.

0: permanencie tygodnia wracam jeszcze raz do Państwa telefonów w sprawie jedenastek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Piotrze. Mówi Barbara. No u mnie też jest skromna jedenastka. Może nie rocznica, ale jedenasty dzień. Nie jem słodyczy. Jest ciężko, ale się trzymam. Radio Pogoda dodaje mi otuchy. Serdeczności.
0: Wzajemne serdeczności, Pani Barbaro. To prawda, że od cukru niełatwo się odzwyczaić, ale można. Z pomocą przychodzą najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda, które słodycz cukru zastępują słodyczą doznań duchowych. Za chwilkę usłyszymy Urszulę Sipińską, potem Daniela Kłoska i Nila Sedakę.
2: Autopromocja.
3: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
16: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
17: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: została ostatnia reklama.
20: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
21: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
20: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
21: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48.
22: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
3: Codziennie.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
9: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
0: Została ostatnia reklama.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
11: Najpiękniejsze melodie tylko na chwilę usuwają się na dalszy plan, żebyśmy mogli posłuchać wiadomości, ale zaraz po nich wracamy do słuchania najpiękniejszych melodii i świętowania 11 urodzin Radia Pogoda.
0: Wiadomości z Gdańska.
12: Iwona Wyciślok, zapraszam. Prokuratorskie zarzuty usłyszało 9 członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów. Głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego przypisali Karolowi Nawrockiemu, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
13: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu EKW.
12: Większość podejrzanych przyznała się do zarzuconego im czynu. Prawie 180 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do Gdańska na budowę bioelektrociepłowni na terenie zakładu utylizacyjnego. Instalacja ma zostać uruchomiona w drugiej połowie 2028 roku. W niedzielę odbędzie się 28. Pomorski Wielki Przejazd Rowerowy. W tym roku będzie 5 peletonów. Łącznie przejadą ponad 250 km. Wielki finał odbędzie się w Parku Sopockie Błonia. Tam odbędzie się wręczenie złotych i srebrnych szprych oraz nagród za najlepsze przebranie rowerzysty i roweru.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda w Gdańsku.
12: Na te ciepłe i słoneczne dni musimy jeszcze poczekać. Zdecydowana poprawa pogody czeka nas pod koniec przyszłego tygodnia. Na razie z parasolem proszę się nie rozstawać. Dzisiaj co prawda mała poprawa pogody, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami jeszcze trochę popada. Około 19 stopni pokażą termometry w Trójmieście. Jutro więcej chmur, sporo deszczu, lokalnie też burze. Niedziela też deszczowa.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Za pół godziny mniej więcej poznamy kogoś, kto chce świętować 11. rocznicę ważnego dla siebie wydarzenia w połączeniu z obchodami 11. urodzin Radia Pogoda. Te nasze urodziny wypadają dzisiaj, te inne wystarczy, że miną albo już minęły w tym roku. A za chwilkę wrócimy do wtorkowych obchodów Dnia Przyjaciela, kiedy słuchacze Radia Pogoda między innymi opowiadali o swoich przyjaciołach. Teraz już czas, by po wiadomościach Radia Pogoda wróciły najpiękniejsze melodie w wykonaniu Jerzego Połomskiego, Anny German i grupy Boniem.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski. Jeszcze.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi. Twoje ręce

0: Piosenkę Sunny śpiewali wszyscy od Ellie Fitzgerald po Bonnie M. Jest jedną z moich ulubionych, chociaż może akurat nie w wykonaniu Bonnie M., ale tu też ładnie Państwo zaśpiewali. Natomiast słuchacze Radia Pogoda przez cały ten mijający tydzień dzwonią do nas z życzeniami na 11 urodziny nasze. Szczególnie miło to zabrzmiało w Dniu Przyjaciela. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Ja chciałem powiedzieć, że moim wielkim przyjacielem jest Radio Pogoda. Jestem zawsze przy nim wesoły, uśmiechnięty. Mało tego, za 3 dni będziemy się znali 11 lat. Takich przyjaciół to jest skarb. Pięknie pozdrawiam całe Radio Pogoda.
0: Wzajemnie pozdrawiamy, panie Marku. Te 3 dni właśnie minęły, więc znamy się już 11 lat. Szmat czasu, prawda? A to już dzisiejszy telefon.
2: Uśmiechu, radości, melodii ukochanych, konkursów rozwiązanych, wiadomości rzetelnie podanych i prognoz pogód jakże często przez przekorną naturę weryfikowanych. Cóż. Ale to nie życzenia. Mhm. Wiecie, co to było? To było 11 lat, czyli 4018 dni, 96 432 godziny i 5 785 920 minut.
0: Oho.
2: Właśnie tego wszystkiego od Was, od Radia Pogoda, dla nas słuchaczy najlepszego. A, takie małe rachowanie naszło Anię. No to 100 lat. Tanti auguriate.
0: Bardzo dziękujemy pani Aniu. Grazie mille. 4018 dni. I to nie koniec, co cieszy.

Rena Rolska w Radiu Pogoda. Teraz chciałbym Państwu polecić jedno wydarzenie, które odbywa się w Krakowie. To jest wystawa, którą mogą Państwo odwiedzić za darmo w ten weekend i następny, jeśli okażą Państwo legitymację Klubu Pogodnych Ludzi przy wejściu. Nazywa się Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników i można ją zwiedzać w Muzeum Krakowa w Pałacu Krzysztofory przy krakowskim rynku. To nie szkodzi, że jeśli nie mieszkają Państwo w Krakowie, połączenia komunikacyjne są naprawdę bardzo dobre, więc można nawet w ciągu jednego dnia wyskoczyć na wystawę z legitymacją Klubu Pogodnych, bo wtedy jest bezpłatny wstęp, zwiedzić wystawę, potem odbyć jakąś przechadzkę po Krakowie, napić się kawy i wrócić spokojnie do domu. W ciągu jednego dnia wszystko. Polecam, bo naprawdę wystawa warta jest odwiedzenia. Radio Pogoda.

0: jak przygoda to, tylko w Warszawie, w Warszawie, jak Warszawa to, w maju, gdy kwitną bzy.
1: Już kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian, nie dla mnie.
2: Autopromocja.
3: Łączy ich przyjaźń. Dzieli prawie wszystko.
4: Dla zdrowia należy pić dziennie przynajmniej litr wody.
5: Ja uważam, że więcej.
4: I powiedziałem dwa przynajmniej.
5: Dwa minimum.
4: Nie słuchaj się tego.
6: A jestem mały, mi każą półtora.
3: Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Ziętarski w autorskim programie Świnki 3. Już jutro od 14.
7: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
3: Została ostatnia reklama.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media

0: Radio Pogoda. Świętuj z nami 11 urodziny.
1: W tej zabawie proponujemy Państwu wspólne świętowanie urodzin Radia Pogoda oraz tego, co jest dla Państwa ważne, a wydarzyło się przed 11 laty. Wśród wpisów na stronie radiopogoda.pl pojawił się i taki: moja najstarsza wnuczka Natalia urodziła się właśnie 11 lat temu. Pamiętam jak dziś ten dzień, w którym przyszła na świat. Dzisiaj... Ale może niech pan Stanisław osobiście o swoich uczuciach opowie i tamtego dnia, i o tym, jak to jest dzisiaj. Dzień dobry, panie Stanisławie.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Tak?
2: Wspomnienie tego jest cały czas we mnie żywe, ja też, bo to była moja pierworodna wnuczka. I łączy się tym wiele, powiedziałbym, różnych sytuacji takich, a przede wszystkim miłość, która wtedy tak się zakorzeniła we mnie do niej właśnie, do wnuczki.
1: Tak.
2: Dzisiaj po 11 latach to trwa nadal, powiedziałbym, tak samo, a może bardziej.
1: Panie Stanisławie, a pamięta pan swoje pierwsze myśli, kiedy się pan dowiedział o narodzinach wnuczki Natalki?
2: Znaczy, tak, ja pamiętam wszystko. Jak się dowiedziałem, że urodziła, i z żoną mówimy, to jedziemy szybko do szpitala. A ja jeszcze chciałem coś zrobić, żona też, oczywiście jakieś tam kilka minut poszedłem do łazienki i nie wiem, czemu to miało służyć. Prawdopodobnie to jakiś taki odruch. Nosiłem sumiastego wąsa. Całe życie nosiłem sumiastego wąsa i zgoliłem tego wąsa.
1: O, proszę.
2: Zgoliłem tego wąsa w szpitalu, jak mnie zobaczyła córka. Mówi: tato, proszę cię, zasłoń się, bo szwimy popękają. Ja nie mogę patrzeć. Tak się śmiała. No ja zupełnie inny wygląd człowieka jest.
1: No tak.
2: Jak się całe życie pamięta.
1: Oczywiście. Panie Stanisławie, często się pan potem wnuczką opiekował?
2: Opiekowałem się, był nawet taki okres półtora roku.
1: Gdy
2: 9-miesięczną czy 8-miesięczną Natalkę córka mi zostawiała. Ona pracowała jako nauczycielka w pobliskiej szkole. Chodziła do szkoły, a ja się zajmowałem, robiłem przy tym dziecku wszystko. Dosłownie wszystko to, co należy robić.
1: No i
2: byłem takim opiekunem. No i może dlatego właśnie to zostało.
1: Taka więź, prawda? Taka
2: bardzo
1: więź.
2: Duża,
1: a co najbardziej lubicie z wnuczką razem robić?
2: W tej chwili ona zajmuje się dużo sportem, takim trochę nietypowym.
1: Czyli pan, panie Stanisławie, jej kibicuje, a ona zdobywa.
2: Jej kibicuje, a ona gra w hokeja na trawie.
1: Świetnie. Niech zdobędzie złoty medal olimpijski. A co?
2: Mam nadzieję, ja jej tak wróżę, że zdobędzie medal, bo jest naprawdę co rok albo co kilka miesięcy awansuje jakby w swojej grupie, awansuje do tych starszych dzieci, ale nie z racji wieku, tylko z racji umiejętności.
1: Rozumiem.
2: Jest wysoką dziewczyną, jak na 11 lat, no ona już ma ponad 158 centymetrów.
1: Proszę bardzo. No to teraz będzie miała jeszcze dziadka, który ma okolicznościową koszulkę Radia Pogoda na nasze 11 urodziny. Panie Stanisławie, taka koszulka do pana wędruje właśnie.
2: Świetnie, ja się bardzo cieszę i muszę jej wytłumaczyć, z jakiej, ale ona wie o tym, bo ona wie, że ja jestem z Radiem Pogoda blisko związany, to się zorientuje, ale muszę jej to wytłumaczyć, z jakiej okazji ta koszulka jest.
1: To jest jej zasługa
2: przede wszystkim.
1: To
2: jest
1: będzie
2: jej
1: widać.
2: Zasługa, nie moja.
1: To będzie widać. A proszę powiedzieć, lubi pan grupę Pod Budą?
2: No tak, Andrzej Sikorowski,
1: tak.
2: Pod Budą.
1: A dzisiaj właśnie Anna Treter z grupy Pod Budą też świętuje swoje urodziny. Także wszystko razem pięknie się składa. Serdecznie pozdrawiam, panie Stanisławie.
2: Ja również pozdrawiam, no i ponawiam życzenia, które już kilkakrotnie składałem.
1: Tak. Nawet dzisiaj
2: dla radia,
1: dzisiaj.
2: Dla pana osobiście
1: Dziękuję.
2: I dla wszystkich pracowników.
1: Serdecznie pozdrawiam.
2: Trzymajcie się jak najdłużej, bo macie dużo naprawdę radiosłuchaczy.
1: Pięknie, tak. Dziękujemy, panie Stanisławie. Do usłyszenia.
0: Świętuj z nami 11 lat Radia Pogoda.

0: It's My Party to Leslie Gore, ale dzisiaj to będzie też potańcówka Radia Pogoda, urodzinowa, specjalna od 18. No będzie tam parę momentów takich, że będzie można się wzruszyć, będzie można też usłyszeć to i owo. Na przykład o naszych ulubionych momentach w Radiu Pogoda, ale cichosza, nic nie powiedziałem. Telefon 22 444 40 04 ciągle dzwoni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam złożyć życzenia z okazji waszych urodzin i powiedzieć wierszyk, który uczyłam się 83 lata temu, kiedy mama mi mówiła, jak mam mówić. Gdy rano wstałam, w okienko spojrzałam, usłyszałam głos ptaszyny, że moje radio, które daje mi tyle radości, ma dziś urodziny.
0: No piękny wierszyk, pięknie dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy, ściskamy serdecznie i zapraszamy do dalszego słuchania Radia Pogoda.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
12: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKN. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
13: Develia. Dobrze być w domu. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca. Reklama.
21: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
22: to co?
21: To się długo, bardzo długo urządzali.
22: Ojej.
21: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
22: No tak.
21: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
22: Pewnie.
21: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
22: Dobry, tani, funkcjonalny.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: autopromocja.
1: Każde radio ma swoją historię.
2: Naszą piszecie wy,
3: najlepsi słuchacze na świecie.
4: Dziękujemy za życzenia, które płynęły dzisiaj
5: z domów, z pracy, z autobusów
6: i z małych kuchni pachnących poranną kawą.
2: To wy jesteście bohaterami tego dnia.
7: Dziękujemy.
8: Dziękujemy za te 11 lat i czekamy na więcej. Zapraszamy was dziś na urodzinową potańcówkę na antenie od 18. Gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie Radia Pogoda, zatańczcie z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofast.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Została ostatnia reklama.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
17: Najważniejsza dziś wiadomość Radia Pogoda to ta, że państwa ulubionemu radiu właśnie wybiło 11 lat. Teraz przed nami pozostałe wiadomości, a potem oczywiście, że wrócimy do spraw urodzinowych i do najpiękniejszych melodii.
18: Wiadomości z Gdańska.
19: Iwona Wyciślok, zapraszam. Od dziś obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Marynarki Polskiej, Swojskiej i Reja w Gdańsku. To w związku z remontem przejazdu przez torowisko tramwajowe. W weekend ruch tramwajowy na liniach 2, 3 i 10 zostanie wstrzymany. W zamian uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Jutro rusza pierwsze w tym sezonie strzeżone kąpielisko w Sopocie. Kąpielisko przy Łazienkach Południowych będzie czynne w godzinach od 9.30 do 19.00. Pozostałe 6 lokalizacji wystartuje z początkiem lipca. Ustawa metropolitalna dla Pomorza czeka już tylko na podpis prezydenta. Wyczekiwany przez lata projekt został wczoraj z poprawkami Senatu przyjęty przez Sejm. Dokument ma ogromne znaczenie dla pomorskich samorządów, mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
20: Pierwszym krokiem będzie rozpoczęcie prac w celu stworzenia jednego zarządu transportowego, żeby umożliwić mieszkańcom efektywny, tani i szybki dojazd do miejsca pracy, do edukacji.
19: Ten krok będzie możliwy, gdy ustawę metropolitalną podpisze prezydent.
18: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
19: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu. Do 20 stopni wzrośnie temperatura na Pomorzu, 19 stopni pokażą termometry w Trójmieście. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, do tego przelotne opady deszczu. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami i znowu deszcz. Lokalnie też burze, a w czasie burz silny, porywisty wiatr.
18: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
17: Dzień dobry. Do początku wyjątkowej, urodzinowej potańcówki Radia Pogoda jeszcze 6 godzin, natomiast do ostatniej odsłony naszej urodzinowej zabawy zostań słuchaczem Radia Pogoda 11 na 10. Brakuje jeszcze jakieś pół godziny. Są państwo ciekawi, kto zdobędzie ostatni ekspres do kawy z limitowanej serii Radia Pogoda? Ja też. Żeby skrócić oczekiwanie, na ten moment przydadzą się najpiękniejsze melodie. Usłyszymy też przede wszystkim, usłyszymy telefony od Państwa.

0: Gang Marcela w Radiu Pogoda. O 11 urodzinach mówimy od poniedziałku i od samego początku tygodnia dzwonią Państwo z życzeniami dla Radia Pogoda z tej okazji. Dzień dobry.
1: Witam Radio Pogoda. Jako dumna posiadaczka legitymacji klubu pogodnych składam najmilsze życzenia. Wszystkiego najlepszego dla najcieplejszego Radia Pogoda. Dziękuję za 11 lat najpiękniejszych wspomnień i melodii. Przynosicie słońce w każdy dzień bez względu na pogodę. Nie traćcie tego klimatu, Radio Pogoda, kochane. Niech zawsze słońce wam świeci, a czas miło ze słuchaczami leci. 100 lat dla Radia Pogoda, niech trwa dalej ta piękna przygoda.
0: Oj, tak.
1: Dziękuję bardzo. Anna, pozdrawiam wszystkich redaktorów. Dziękuję bardzo. Wzruszyłam się.
0: Wszyscy redaktorzy pozdrawiają pani Anno i pięknie dziękują za te cudne życzenia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W dniu 11 urodzin życzę pracownikom mojego ukochanego radia zdrowia, szczęścia i mnóstwa radości, żeby było jej tyle, że starczy i dla państwa, i jeszcze dla nas. I powiem krótko. Z wami świat jest piękniejszy. Wszystkiego dobrego. Małgorzata z Poznania.
0: Wzajemnie, pani Małgorzato. Bardzo dziękujemy za te przemiłe słowa. Ale to przede wszystkim zasługa słuchaczy Radia Pogoda. My tylko reagujemy. No może nie tylko, ale bez państwa naprawdę nic by się nie wydarzyło.

0: Taki rejs parostatkiem to piękna rzecz, zwłaszcza w wyśmienitym towarzystwie słuchaczy Radia Pogoda, prawda? Ale nie tylko my dzisiaj obchodzimy urodziny, jak się okazuje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wszystkiego co najlepsze dla wszystkich tworzących Radio Pogoda. Pogoda w dosłownym znaczeniu, bym powiedziała. Z okazji tych 11 urodzin.
0: Dziękujemy.
1: Ja również dzisiaj obchodzę urodziny.
0: O, proszę.
1: Ale kilkukrotność tych 11.
0: Oj, nieważne.
1: Pozdrawiam tworzących i słuchających. Klubowiczka Ela z Warszawy.
0: Pani Elu, wszystkiego dobrego dla pani i pięknie dziękujemy za te życzenia. Za chwileczkę zostań słuchaczem 11 na 10. Po raz ostatni w Radiu Pogoda. Wreszcie dowiemy się, kto zdobędzie ten ostatni pogodny ekspres do kawy z limitowanej serii Radia Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Idź w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Reklama.

0: 11 lat najpiękniejszych melodii Radia Pogoda.
1: Przed nami ostatni pojedynek na znajomość najpiękniejszych melodii, którego stawką jest wyjątkowy ekspres do kawy z limitowanej urodzinowej serii Radia Pogoda. Spośród życzeń, które Państwo składali swojemu ulubionemu radiu na stronie radiopogoda.pl, wybrałem te od pani Patrycji i od pani Marii. Dzień dobry paniom.
2: Dzień dobry.
1: Jaki ładny chórek tutaj słyszałem. Pięknie dziękuję paniom za urodzinowe życzenia dla Radia Pogoda. Ustalmy sobie teraz, komu ten ekspres przypadnie. To będzie pojedynek na najpiękniejsze melodie. Po ich fragmentach trzeba będzie odgadnąć nazwę bądź nazwisko wykonawcy. Na podanie rozwiązania jest 5 sekund po każdym fragmencie. Pytania będę zadawać w rundach po jednym pytaniu dla każdej z pań. Każda dobra odpowiedź to punkt. No i wygrywa ta z pań, która po zakończeniu rundy zgromadzi więcej punktów. W przypadku remisu gramy dalej. Jeśli zasady gry są jasne dla pań, to przystąpimy do rozgrywki.
2: Tak.
1: Rozpoczynamy więc pojedynek. Jako pierwsza będzie zgadywać pani Maria.
2: Oj, nie.
1: Na S.
2: Lady Park?
1: No nie, to byli Skaldowie. Pani Mario, jeszcze nic straconego. Teraz uwaga, pani Patrycjo.

0: jeden.
1: 2+1 i w ten sposób dowiadujemy się, że pani Maria dostaje koszulkę okolicznościową Radia Pogoda, naszą urodzinową. Natomiast pani Patrycja oprócz koszulki dostaje też ten wyjątkowy, pogodny ekspres do kawy. Gratuluję pani Patrycja.
2: I ja też pani Patrycji serdecznie gratuluję.
0: Gratuluję pani.
3: Panie Piotrze, życzę wszystkiego dobrego z okazji
2: urodzin.
1: Pięknie, dziękuję bardzo. Dla obu pani jeszcze mam po koszulce z limitowanej urodzinowej serii Radia Pogoda. Serdecznie pozdrawiam i życzę, żeby ten dzień upłynął panią wyjątkowo miło, a niech jego zwieńczeniem będzie potańcówka. O 18 na antenie Radia Pogoda specjalne urodzinowe wydanie.
4: 11 lat najpiękniejszych melodii Radia Pogoda.

0: 40 lat minęło, śpiewał Andrzej Rosiewicz. No 40, 11, to nie jest takie istotne. Ważne, że jest co świętować. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Najlepsze, najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin. Tak się składa, że ja również dzisiaj obchodzę urodziny okrągłe, 60. Słucham Państwa od 2016 roku, praktycznie non-stop, na różnych kontynentach. Jesteśmy tego samego dnia urodzeni. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz. Piękne, wspaniałe Radio Pogoda. Pozdrawiam, Krzysztof.
0: No to wszelkiej pomyślności, panie Krzysztofie, pozdrawiamy również i dziękujemy za życzenia i zapraszamy do słuchania specjalnego wydania Potańcówki Radia Pogoda dziś wieczorem od 18.
2: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
3: Ja słyszałam jego solowetniki, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solowetników, jakie zagrał.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
3: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
13: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
12: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
13: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: Cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
21: Została ostatnia reklama.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
23: Reklama.

mi. To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Autopromocja. Mamy tylko siebie, a przed
1: nami świat. 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
1: Została ostatnia reklama.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Są sprawy ważne i ważniejsze. O tych ważnych posłuchamy w wiadomościach Radia Pogoda już teraz, a potem wrócimy do spraw dziś dla nas najważniejszych, czyli do 11 urodzin Radia Pogoda.
15: Amerykanie wycofają z Europy część swoich myśliwców i okrętów. Polacy chętnie jeżdżą do Czech, by leczyć zęby i usunąć zaćmę. Śnieg spadł w wysokich partiach Tatr. Na Kasprowym rano był dzisiaj mróz.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę swych myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie, informuje dziennik New York Times. Powołuje się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników. Dokument w tej sprawie miał być przekazany sojusznikom na początku czerwca. Grzegorz Kozieł.
16: Jak pisze New York Times, planowane cięcia obejmują zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E z około 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich dostępnych dla Europejczyków samolotów do tankowania w powietrzu. Planowane jest również przeniesienie okrętu podwodnego, z którego można wystrzeliwać pociski, a także lotniskowca, kilku okrętów oraz samolotów wspierających jego misję. Relokowane miałyby zostać także dwie grupy bombowców. Wcześniej o decyzjach Amerykanów, które ograniczałyby zdolności sojuszu do przeprowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu, pisał już Der Spiegel. Niemiecki magazyn donosił, że dużo powie nam na ten temat nadchodzący szczyt NATO, do którego dojdzie na początku lipca w Turcji.
15: W niedzielę tymczasem do Białego Domu leci prezydent Karol Nawrocki. Dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Wizyta ma charakter nieoficjalny, ale jak zapewnia szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, będzie okazja do poruszenia poważnych tematów.
17: Każda okazja do rozmowy, a tym bardziej przy tak uroczystym wydarzeniu i tak wyjątkowym, będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać. I czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić.
15: W czasie wizyty w USA prezydent Nawrocki spotka się też z amerykańską Polonią. Spośród krajów, do których wyjeżdżamy na leczenie, najczęstszym kierunkiem są Czechy. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, Polacy wyjeżdżają tam przede wszystkim w celu usunięcia zaćmy i leczenia zębów. W Czechach łatwiej dostępne są, zdaniem dziennika, zabiegi dentystyczne dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone pod narkozą. NFZ pokrywa koszty leczenia także za granicą w krajach Unii Europejskiej. W 30 śląskich miastach zaczyna się Industriada, święto szlaku zabytków techniki. Można zobaczyć, jak wyglądało dawniej życie na osiedlach robotniczych i praca w ciężkim przemyśle. Zaprasza organizatorka wydarzenia Dorota Pociask-Froncek, dyrektorka Instytutu imienia Wojciecha Korfantego.
12: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady.
15: O 19:00 odbędzie się rozruch maszyn w galerii Szyb Wilson w Katowicach, a większość festiwalowych wydarzeń zaplanowano na weekend. Turyści wybierający się w Tatry niech uważają na pogodę. W najwyższych partiach padał dzisiaj śnieg. Rano na Kasprowym było 0 stopni, podobnie ma być w weekend. To przelotne opady śniegu, śnieg ma szybko stopnieć.
1: Pogoda.
15: Dziś od 17 do 20 stopni, niebo częściowo zachmurzone, ale prawie w całej Polsce może padać, a wiatr przeważnie umiarkowany. Jutro temperatura podobna, około 20 stopni, znowu deszczowo, z przejaśnieniami, a w niedzielę trochę chłodniej. W niedzielę też silny wiatr nad morzem.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry. Przyznaję, plany były trochę inne, ale posłuchałem głosu skaldów śpiewających co było, to było, co miało być, jest, a będzie to, co będzie. I zmieniłem plany, bo chciałem zamieścić jak najwięcej życzeń od Państwa w dniu 11 urodzin Radia Pogoda. No i tak uda mi się tylko wykorzystać ich niewielką część, ale zawsze trzeba próbować. Dzień dobry.
18: Życzę wszystkiego najlepszego z okazji tak pięknej rocznicy, a cieszę się tym bardziej, że jesteście stacją mistrzowską, tak jak numerologiczna jedenastka, która do Was dzwoni.
14: O.
18: Z Bydgoszczy. Maria, pozdrawiam. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
14: Pięknie dziękujemy za te życzenia Pani Mario i odwzajemniamy pozdrowienia. Radio Pogoda, mistrzowska stacja, jak to brzmi. No to teraz takie wyznanie miłości od Radia Pogoda dla jego słuchaczy po hiszpańsku, bo wyznawać będzie Julio Iglesias.

0: Ali Babki w Radiu Pogoda. Jak powiedziałem przed kilkoma minutami, życzenia płyną od Państwa szerokim strumieniem, nie tylko z kraju, ale i ze świata w 11. rocznicę powstania Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Z okazji urodzin Radia Pogody składam całej redakcji i wszystkim prowadzącym najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości oraz wielu kolejnych sukcesów. Mieszkam we Francji już od 53 lat, ale pierwsze 19 lat swojego życia spędziłam w Polsce. Od wielu lat słucham Radia Pogoda i nie wyobrażam sobie poranka bez waszej stacji. Kiedy się budzę, pierwszą rzeczą jest włączenie Radia Pogody. Piosenki, które u was słyszę, przywołują najpiękniejsze wspomnienia z mojej młodości i rodzinnych stron. Dzięki wam czuję się bliżej Polski, mimo że mieszkam za granicą.
0: Super.
1: Dziękuję za wszystkie wzruszenia, wspomnienia i piękną muzykę. Życzę Radiu Pogoda długiego życia i obiecuję, że dalej będę waszą wierną słuchaczką. Serdeczne pozdrowienia z Francji, Zofia.
0: Pięknie dziękujemy za te życzenia, pani Zofio. Wzruszające były w ogóle za ten telefon od pani. Wzajemnie pozdrawiamy. Tacy słuchacze, czyli wszyscy słuchacze Radia Pogoda, no to jest po prostu skarb.

0: Zupa Romana od razu mi tu zupą zapachniało. Nie wiem dlaczego, czy to taka sugestia, czy może ktoś pichci w kuchni radiowej jakiś obiad. Teraz nie będzie życzeń, teraz będzie świadectwo, że Radio Pogoda angażuje swoich słuchaczy w najwyższym stopniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co roku na wakacjach, jak byłem w czerwcu, czytałem książkę. W tym roku pierwszy raz nie przeczytałem na plaży książki, bo słuchałem waszego radia. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Mirek Styków.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy również, panie Mirku. No, jeśli słuchał pan na plaży także powieści Radia Pogoda, to jest pan usprawiedliwiony. Jeśli nie, to... A co mi tam? Też pan jest usprawiedliwiony. Ale na przyszłość proszę przynajmniej brać ze sobą książkę na plażę, dobrze? Może się przydać.
2: Autopromocja.
3: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
5: No oczywiście.
3: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziś w Wyborczej poradnik higiena w domu. Co kryje się w gąbce do naczyń? Jak często prać pościel i ręczniki? Gdzie w łazience czai się najwięcej bakterii? Jak prawidłowo dbać o czystość w domu? Poradnik dziś w Wyborczej.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.

87 i 8 FM.

0: Każda miłość jest pierwsza, śpiewała Jadwiga Prolińska. Wczesnym popołudniem w Radiu Pogoda trwają obchody 11 urodzin Państwa ulubionego radia, potrwają do końca tego dnia, a zakończą się specjalnym wydaniem potańcówki. Początek o 18 na antenie Radia Pogoda. A teraz kolejne dobre słowa od Państwa.
1: Moje imię Mira. Droga redakcja Radia Pogoda, z okazji 11 urodzin życzenia najszczersze. Przecież jesteśmy związani z sobą nićmi, które sięgają od ziemi do gwiazd. Zatem proszę przyjąć życzenia i wielkie dziękuję. Całemu zespołowi redakcji radia życzę pięknych owoców tam, gdzie codziennie zostawiają Państwo swoje serce, swój umysł i swoje siły. Pozdrawiam serdecznie. Mira z Poznańskiego Czerwonaka. Dziękuję.
0: Niepowtarzalne życzenia, za które serdecznie dziękuję i pozdrawiam wzajemnie, Pani Miro. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Panie Piotrze. Z okazji 11 rocznicy życzę Radiu Pogoda wszystkim pracownikom wszystkiego, co najlepsze, żeby Wam się układało, żeby Was nic złego nie spotykało. A przy okazji powiem, jak się w jakiś przedziwny sposób 11 pojawiła w moim życiu. Kiedyś oglądałam horoskop chiński, tak z ciekawości, bo horoskopy nie bardzo wierzę. I tam okazało się, że moją liczbą jest 11. To jest bardzo dla mnie szczęśliwa liczba. Także ta 11 w moim życiu łączy się z 11 Radia Pogoda i myślę, że to przyniesie nam wszystkim wielkie szczęście.
0: O.
2: Pozdrawiam serdecznie, Ewa.
0: Z pewnością przyniesie, Pani Ewo. Oby jak najszybciej. Również pozdrawiam, dziękując za życzenia.

0: piosenka do potańcowania, zanim zacznie się potańcówka Radia Pogoda.
1: Tak,
0: Monika,
1: ja już
0: Tarka, Monika Tarka ze mną w studiu, właśnie tak troszkę podryguję. Wszystkiego najlepszego.
1: I nawzajem, Piotrze,
0: no,
1: wszystkiego najlepszego.
0: 11 lat, szmat czasu.
1: Bardzo dużo i mam tutaj też dla ciebie zadanie. No. Zobacz, jakie pudło przyniosłam.
0: Tak, właśnie.
1: Widziałeś?
0: Tego się obawiałem właśnie.
1: To jest pudło od naszej słuchaczki Ani z Wrocławia. Zaraz będziemy je otwierać, proszę państwa.
0: Że ty to uniosłaś po prostu, no.
1: Właśnie, co tam jest w środku? Pudło ogromne, a ja to mogę unieść.
0: Pokaż te mięśnie tam. No, była na siłowni ostatnio, wyraźnie była. Naprawdę. Monika Tarka z państwem po 14.
1: A rozpakowywanie pudła będą państwo mogli zobaczyć na naszym Facebooku i Instagramie.
0: Tak jest. To będzie ciekawa rzecz. No, a ja zapraszam, oczywiście życząc fantastycznego weekendu, zapraszam państwa już w poniedziałek o 10 do Radia Pogoda. Klub Pogodnych Ludzi poleca. Ciekawe, czy ktoś wybierze się na tę wystawę Kunszt i Fach do krakowskiego Pałacu Krzysztofa.
1: Tak, to bardzo ciekawa wystawa. Koniecznie proszę iść, proszę państwa, i potem zdać relację u Piotrka rano.
0: Z legitymacją Klubu Pogodnych Ludzi wejście darmowe, także to nie w kij dmuchał jest. To do usłyszenia. Fantastycznego weekendu i pięknej potańcówki dzisiaj.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja. Każde radio ma swoją historię.
2: Naszą piszecie wy,
3: najlepsi słuchacze na świecie.
4: Dziękujemy za życzenia, które płynęły dzisiaj
5: z domów, z pracy, z autobusów
6: i z małych kuchni pachnących poranną kawą.
2: To wy jesteście bohaterami tego dnia.
5: Dziękujemy.
7: Dziękujemy za te 11 lat i czekamy na więcej. Zapraszamy was dziś na urodzinową potańcówkę na antenie od 18. Gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie radio Pogoda. Zatańczcie z nami.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Możesz dalej odkładać życie na później, tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z Portu Lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń Portu Lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
4: Została ostatnia reklama.
5: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
6: Reklama.
7: Słuchają Państwo Radia Pogoda, w to nasze urodzinowe, pogodne popołudnie, już niedługo, między innymi urodzinowa piosenka Radia Pogoda w wykonaniu grupy Partita, ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 14.
8: Tłumy podziwiały lecące dziś nad Polską samoloty F-35. Iran dementuje informacje o szybkim podpisaniu rozejmu z USA. Radość w Meksyku. Tak ludzie w lokalnych barach cieszyli się ze zwycięstwa Meksyku z RPA.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze myśliwce świata od dziś oficjalnie dołączają do polskiej armii. Zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska, przeleciały nad Warszawą i Krakowem, wróciły do Łaska. Na Westerplatte przelot F-35 obserwowały tłumy.
9: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetnie.
10: Co nie trwało długo, bo to bardzo szybkie były, ale było dość fajnie.
11: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może zrobią jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to.
12: Musimy zdążyć do Warszawy pewnie.
11: Ciekawie było.
8: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który ma w swojej armii myśliwce F-35. Władze Iranu nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA, przekazał rzecznik MSZ-u w Teheranie. Zaprzeczył też, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni, o czym wcześniej zapewniał prezydent USA Donald Trump. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem spadły ceny ropy na światowych rynkach. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara. Najnowocześniejsze implanty ślimakowe do poprawy słuchu dostaną pacjenci szpitala klinicznego w Katowicach. Urządzenia posiadają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania. Grzegorz Kozioł.
13: To rozwiązanie bardzo wygodne dla pacjentów, którzy nie będą musieli poddawać się kolejnym operacjom, aby korzystać z nowszych funkcji urządzenia, wyjaśnia profesor Jarosław Markowski.
14: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
13: Miesiąc temu nowe implanty zostały wszczepione 4 pacjentom, między innymi Lidii Rzepie, która problemy ze słuchem zaczęła zauważać już koło 35 roku życia. W jej przypadku zamiana aparatu słuchowego na implant okazała się strzałem w dziesiątkę.
15: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept.
13: W Polsce co roku około 1200 pacjentów z ciężkim niedosłuchem otrzymuje implant ślimakowy, który pozwala odzyskać słuch i zmniejszyć ryzyko demencji.
8: Szalona radość meksykańskich kibiców towarzyszyła meczowi otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Współgospodarze mundialu wygrali z RPA 2-0. Mecz poprzedziła ceremonia otwarcia. Przemysław Pozowski.
16: Najpierw były dwie panie S, bo Shakira zaśpiewała, a Salma Hayek przemawiała, no a potem już wielki show. No, może nie taki wielki, bo sam mecz był nudnawy, choć choć dla gospodarzy, czyli dla Meksykanów, zaczął się od wielkiej radości. 9 minuta i Julian Quiñones 1-0. Taka była reakcja w meksykańskich barach. W drugim spotkaniu w Guadalajarze, nie na legendarnym Estadio Azteca, mecz ciekawszy. Czesi prowadzili 1-0, ale to Koreańczycy strzelili dwie kolejne bramki i wygrali 2-1.
8: Wieczorem i w nocy mecze pozostałych gospodarzy. O 21:00 Kanada, Bośnia i Hercegowina, a o 3:00 w nocy Stany Zjednoczone, Paragwaj.
4: Pogoda.
8: Zachmurzenie dziś częściowe, a temperatura od 17 do 20 stopni. Wszędzie może padać. Na wschodzie Polski możliwe też burze. Weekend też częściowo deszczowy. Przelotne opady i przejaśnienia. W sobotę trochę cieplej, niedziela chłodniejsza.
7: Witam serdecznie w ten wyjątkowy, bo urodzinowy dzień Radia Pogoda i życzę Państwu z tej okazji wszystkiego najlepszego, bo przecież w radiu najważniejsi są słuchacze. Także kolejnych wspaniałych lat z Radiem Pogoda, proszę Państwa. Zapraszam oczywiście na dzisiejsze piątkowe, pogodne popołudnie, bo dzisiaj mamy w końcu piątek, piąteczek, piątunio. Kto z Państwa pozdrawia nas tym razem?
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Wspaniali twórcy Radia Pogoda. Mam na imię Grażyna, słucham Radia Pogoda całymi dniami. Pozdrawiam Was, dziękuję. Miłego dnia, szczęścia i słuchajcie Radia Pogoda, bo one ma moc uzdrawiania.
7: Radio Pogoda ma moc uzdrawiania. Piękne, dziękuję bardzo. Za chwilę, proszę Państwa, piosenka urodzinowa Radia Pogoda, nagrana przez naszych przyjaciół zespół Partita w zeszłym roku, ale piosenka jest aktualna cały czas.
4: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
7: Dzień dobry.

0: tanecznie, proszę Państwa, świętujemy urodziny Radia Pogoda. 11, tak, tak, to właśnie dziś. A po godzinie 18, przypomnę, specjalna, wyjątkowa, urodzinowa potańcówka z niespodziankami dla Państwa, więc proszę koniecznie być z nami. Telefon od Was. Dzień dobry.
1: Kłaniam się. Dzień

0: Dobry Państwu, Mariusz z Poznania. Ja chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o Radio Pogoda i o urodziny, że słucham od pierwszego dnia Radio Pogoda. Wcześniej na tych falach coś innego było i tak. Jak Radio Pogoda weszło, to tak zostawiłem i nic nie zmieniałem, bo to są moje utwory, moje melodie, moje przeboje. Jako pamiętam, że legitymację klubowicza to mam jakiś numer dwucyfrowy maksymalnie,
1: no proszę.
0: Bo to jedne z pierwszych legitymacji, jakie wychodziły. Byłem dwa razy też na Funduszu Czasów Pogodowych ze wspaniałymi ludźmi, ze wspaniałymi prowadzącymi poranek, z Asią, z Zygmuntem.
1: Aha.
0: I słucham Was codziennie i w pracy, i po pracy, i przed pracą, i jak jest czas gdzieś na wyjazdach. Słucham, bo Radio Pogoda jest najlepsze. Dobrze, że jesteście, robicie fajną robotę. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, pracowników i tych, którzy się tam przykładają do tego, żeby audycje były, żeby muzyka grała i żebyśmy my, odbiorcy, byli szczęśliwi. Wszystkiego dobrego dla Was i dla słuchaczy. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Mariusz z Poznania.
1: Dziękuję, Panie Mariuszu, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za te miłe słowa.

0: Anna Jurksztowicz, a w Radiu Pogoda już niedługo zespół Bee Gees i Wojciech Gąsowski z Tajfunami i ich Żal, uwielbiam ten utwór, ale wcześniej oczywiście kolejny telefon od Państwa, dzisiaj antena zdecydowanie należy do Was.
1: Dzień dobry.
0: Chciałam
1: dziś serdecznie powitać wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, wszystkich, którzy na to pracują, żebyśmy się tak dobrze czuli w te 11 urodziny. Jak to leciało, a dopiero krzyczałam do wszystkich, słuchajcie Radia Pogoda. Ale żeby było tak przyjemnie i miło, to w piątek malutkie dziecko, 4-3-letnie, mówi tak do babci: babciu, dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątuniu. O czymś to musi świadczyć. Wszystkiego dobrego, do widzenia.
0: Dziękuję pięknie, do widzenia. No właśnie, piątek, piąteczek, piątuniu, 11 urodziny Radia Pogoda. No ale nie zapominajmy też o czymś konkretnym. Czas na obiad, proszę Państwa, 14.21, pora obiadowa. Co mają Państwo dzisiaj na talerzu z okazji 11 urodzin Radia Pogoda? 22 444 4404 to jest nasz numer.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Łączy ich przyjaźń. Dzieli prawie wszystko.
2: Dla zdrowia należy pić dziennie przynajmniej litr wody.
3: Ja uważam, że więcej.
2: I powiedziałem przynajmniej?
3: Dwa minimum.
2: Nie słuchaj się tego.
3: A ja jestem mały, mi każą półtora.
1: Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Ziętarski w autorskim programie Świnki 3. Już jutro od 14:00.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Została ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Funa oczywiście z Wojciechem Gąsowskim i Żal, a teraz w porze obiadowej zaglądamy do Państwa, do domu, do kuchni i pytam, co u Was na obiad. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Moniko. Odnośnie dzisiejszego obiadku to mam młode ziemniaczki, szpinaczek z jajeczkiem, do tego mizerię z ogóreczków i zupkę z boczniaków.
0: O.
1: Pozdrawiam serdecznie, Elżbieta.
0: Dziękuję Pani Elu, smacznego, jakie urozmaicone menu. No to słuchamy dalej, halo, halo, dzień dobry.
2: Witam, dzisiaj piątek, a więc u mnie na obiad będzie chłodnik z ogórkiem i botwinką, a na drugie danie filet z dorsza panierowany, polany sosem greckim na ciepło, do tego ziemniaczki pire i surówka z kapusty kiszonej. No jest jeszcze deser, ale o nim głośno nie powiem, bo jest to typowa zbrodnia kaloryczna. Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia.
0: Dziękujemy pięknie. Dziękuję Pani Romanie, życzę smacznego. Dzisiaj zbrodnie kaloryczne dopuszczalne, dlatego że dzisiaj 11 urodziny Radia Pogoda i był, proszę Państwa, oczywiście tort. Nadal jeszcze jest, bo jeszcze kawałeczek został w lodówce. Tort od naszego wiernego, wspaniałego słuchacza, pana Dawida z Sochaczewa, który jest cukiernikiem i postanowił nam zrobić taką urodzinową niespodziankę. Jak ten tort wyglądał? Mogą Państwo oczywiście zobaczyć na Facebooku i na Instagramie Radia Pogoda. Smacznego.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest.

0: Broken Hearts Never Mend i Telly Savalas, słynny Kodzak na antenie Radia Pogoda. Kolejny telefon od Państwa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Proponuję takie hasło na Wasze urodziny. Sama przyjemność i wygoda, gdy słuchasz Radia Pogoda. Dziękuję. Krzysztof z Poznania.
0: Dziękuję Panie Krzysztofie. Sama przyjemność i zgoda, gdy słuchasz Radia Pogoda. Ładne. No właśnie, główka pracuje, kiedy ładnie rymuje. Myślę, że dzisiaj to jest dobry dzień, żeby wrócić do tej naszej zabawy z okazji urodzin, 11 urodzin Radia Pogoda. Jeżeli przyjdzie Państwu do głowy jakaś rymowanka albo jakieś hasło, być może jakieś zabawne, przewrotne właśnie z Radiem Pogoda, no to koniecznie proszę zadzwonić. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Za 20 minut będzie godzina 15, jeszcze przed 15 na naszej antenie między innymi Zbigniew Wodecki, a po 15 oczywiście spotkanie z Ewą Bem i kolejna jej najpiękniejsza melodia.
2: Autopromocja.
3: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
4: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
5: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
4: I wczoraj pojechałem na Myjnie.
5: No.
4: No i dlatego pada deszcz.
3: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
7: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
13: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
12: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
13: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta. Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
14: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC. www.mediaexpert.eu.
20: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
22: Została ostatnia reklama.
23: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
2: Reklama.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocja.
1: Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
2: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
2: Została ostatnia reklama.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.
14: To jest Radio Pogoda, w to wyjątkowe, bo nasze urodzinowe, pogodne popołudnie, już niedługo między innymi piosenki Karela Gota czy Andrzeja Zauchy w Radiu Pogoda. A na razie najnowsze wiadomości. Jest 15.
15: Jedna osoba zatrzymana w sprawie odkrycia płodów na Podkarpaciu. MSZ liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wojskach USA. Mieszkańcy Bydgoszczy apelują do władz miasta, nie chcą budowy kąpieliska.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała jedną osobę w sprawie odkrycia w podrzeszowskim Lutoryżu zakopanych ludzkich płodów. To była właścicielka działki, na której dokonano znaleziska, patomorfolog z Rzeszowa. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy przekopują teren. Odkryli dużo odpadów medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
16: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty.
17: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
16: Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
15: Zatrzymana Magdalena H. zostanie jutro przesłuchana. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma charakter prywatny. Tak jego podróż do Ameryki na urodziny Donalda Trumpa komentuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dodaje, że liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wzmocnieniu ich obecności w Polsce. Tymczasem New York Times właśnie podał informacje, według których Amerykanie planują wycofać z Europy 1/3 myśliwców, dwie grupy bombowców, samoloty do tankowania i okręty. Rząd i prezydent zabiegają o to, żeby obecność żołnierzy USA w Polsce była jak największa, zapewnia Sikorski.
18: Ta robota planistyczna w Pentagonie, aby te 5000 do Polski trafiło, już ma miejsce. Ale tu dobrze by było, żeby pan prezydent przyklepał i ma w tym wsparcie rządu.
15: Sikorski przy okazji mówił też o Zbigniewie Ziobrze, którego nazywa Zbiegiem.
18: Sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu.
15: Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w USA w niedzielę. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Teraz wielki spór o kąpielisko. Blisko 1600 osób podpisało się pod petycją do władz Bydgoszczy o wycofanie się z budowy otwartego kąpieliska nad Brdą w Parku Centralnym. Krytykują to, że inwestycja ingeruje w dzikie tereny zielone. Mieszkańcy organizują protesty, happeningi, a teraz doszła jeszcze petycja, mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
9: To jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu.
15: Umowa na budowę betonowej niecki, która ma być zasilana wodą z Brdy, została już podpisana. Miasto nie zamierza się ugiąć, wiceprezydent Łukasz Krupa.
19: Usytuowanie tej inwestycji jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym.
15: Miasto zapewnia, że straty w przyrodzie będą niewielkie. Papież Leon XIV w ostatnim dniu wizyty w Hiszpanii odwiedzi Teneryfę. Porusza temat migracji. Odwiedzi tymczasowe centrum pobytu migrantów znajdujące się w dawnej bazie wojskowej w gminie La Laguna.
2: Co jest grane w Gdańsku?
20: Iwona Wyciślok, zapraszam. Na początek saga o Oruni. To coroczny bezpłatny festyn historyczno-edukacyjny, który odbywa się w Parku Oruńskim w Gdańsku. W sobotę od godziny 12 to miejsce opanują rekonstruktorzy, którzy przeniosą odwiedzających do średniowiecznej Oruni. W programie Wioska Rycerska, Bitwy i Turnieje będzie też nauka tańców średniowiecznych. Na wyjątkowy spacer literacki, podczas którego będzie można poznać Gdynię przez pryzmat powieści Łukasza Orbitowskiego Chodź ze mną, zaprasza jutro Biblioteka Gdynia. Spacer potrwa ponad 2 godziny, początek godzina 11, wstęp wolny. I jeszcze zaproszenie na kardiopiknik. To już 14 czerwca w Parku Regana w Gdańsku. Będą bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje specjalistyczne, aktywności sportowe, pokazy pierwszej pomocy oraz spotkania z ekspertami zajmującymi się zdrowiem serca.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
15: Na wschodzie Polski możliwe dziś lokalnie burze, a padać może w całym kraju, chociaż właściwie wszędzie możemy też spodziewać się przejaśnień. Gdzieniegdzie całkiem sporo słońca, temperatura od 17 do 20 stopni. Jak będzie jutro i pojutrze? Podobnie, choć niedziela nieco chłodniejsza. Znowu na zmianę, trochę słońca, trochę deszczu.
14: Dzisiaj po południu pada dużo dobrych słów na temat Radia Pogoda. Dzisiaj nasze 11 urodziny, a Państwo rymują.
21: Urodzinowy dzień dobry. Mam wierszyk na dziś. Co to za jakaś moda, by słuchać Radia Pogoda? No jak to? Jeszcze nie wiecie? To najlepsze radio na świecie.
14: Brawo, dziękuję pięknie. Oczywiście główka pracuje, kiedy ładnie rymuje dzisiaj z okazji 11 urodzin Radia Pogoda. Za chwilę spotkanie z Ewą Bem oczywiście na naszej antenie i kolejna najpiękniejsza melodia pani Ewy. Wczoraj słuchaliśmy jej wersji utworu The Beatles, Fool on the Hill, i po tej rozmowie i po tej piosence taki mail przyszedł do Radia Pogoda. Mieszkam w Londynie, słuchałem chwilę temu pani Moniki, rozmowy z panią Ewą, wspominały panie o Beatlesach, w związku z tym dodaję, że jestem ogrodnikiem i właśnie teraz jestem w ogródku, który sąsiaduje z ogrodem Paula McCartneya. Dziękuję za piękne piosenki, a ja dziękuję za tego wspaniałego maila. No właśnie, jaką piosenkę dzisiaj zaprezentuje pani Ewa? No niedługo się dowiemy.
2: Pogodne popołudnie, Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Pani Ewa Bem oczywiście w Radiu Pogoda. W ten wyjątkowy dla nas dzień.
1: Zresztą
0: dla nas wszystkich. Zresztą jak pani Ewa weszła, to od razu były życzenia. Całusy po prostu
1: tak,
0: wszystkim rozdawane.
1: Pączki, całuje rączki.
0: No właśnie, także
1: to
0: bardzo
1: proszę
0: dziękuję.
1: Proszę państwa, no to nie ma żartów. To jest
0: 11 lat.
1: 11 lat.
0: No.
1: 11 jeszcze dycha i będzie mieli oczko. Ale naprawdę.
0: Jeszcze 7 no, i będziemy pełnoletni.
1: Ale w każdym razie pogoda i sama nazwa waszej stacji, ona wróży, co jest w środku, co państwo emitują, co państwo uważacie za ważne i tak dalej. Wspaniałe, po prostu pogodę.
0: Ja myślę, że też pani do nas idealnie pasuje, bo pani też jest takim uosobieniem, pomimo no, tych, pani jest taka otwarta, szczera na swój temat i swojego życia. No wiemy, przez co pani przechodziła przez lata, ale mimo wszystko właśnie kojarzy się pani z taką energią, pogodą, którą się pani z nami dzieli, a my staramy się dzielić z panią. W jednym z wywiadów pani powiedziała, że pani to z domu wyniosła w ogóle takie...
1: Ale nie mówmy dzisiaj o mnie,
0: mówmy o Radiu Pogoda.
1: Oczywiście.
0: Dobrze.
1: Na przykład mnie by bardzo interesowało, ile państwa jest w tej grupie Radia Pogoda.
0: W sensie słuchaczy?
1: Słuchaczy to nie zliczymy do jutra.
0: Ile może być? Myślę, że...
1: Kilkadziesiąt?
0: 20 kilka osób by się znalazło.
1: No proszę.
0: Ale pani Ewo, radio tworzą słuchacze przede wszystkim.
1: No tak,
0: a ich
1: ale...
0: jest nieprzebrana ilość.
1: Nie, ale jak ja tutaj rozmawiałam z panią i pani powiedziała, że nie macie w zwyczaju ciąć piosenki
0: nie.
1: przed kodą,
0: nie.
1: no to świadczy o randze i o kulturze radia. Wielkie brawa dla państwa.
0: No i kolejnej, najpiękniejszej melodii pani Ewy Bem też obiecuję, nie będziemy ciąć.
2: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.

0: Karuzela życzeń dzisiaj na antenie Radia Pogoda, no bo obchodzimy swoje 11 urodziny, a takie urodziny obchodzi się tylko raz w życiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, witam w ten piękny urodzinowy dzień. Drodzy Państwo, Radio Pogoda jest, że tak powiem, urodzeniową ósemką, co niesie ze sobą dobrobyt i sukcesy, a więc to już Państwo macie z racji terminu powstania. Ja życzę pracownikom zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz ciągłego przepływu energii między nami, bo to daje koi duszę i ciało dodaje witalności. Serdecznie ściskam urodzinowo, no i tak trzymać. Maria?
0: Dziękuję Pani Mario, tak będziemy trzymać i słusznie Pani powiedziała o tym przepływie energii między nami, bo to faktycznie się czuje. A za chwilę wracamy oczywiście do spotkania z Ewą Bem i do kolejnej jej najpiękniejszej melodii.
2: Reklama. Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Została ostatnia reklama.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Wracamy do najpiękniejszej urodzinowej melodii Ewy Bem w Radiu Pogoda, ale chciałam wcześniej jeszcze przypomnieć, że kiedyś nagrała pani taką płytę dla dzieci, na której śpiewała pani o radiu. Nie wiem, czy pamięta tą piosenkę.
2: No jakże jeszcze ja pamiętam. Radio to w domu wesoły nasz krzac. No prześliczna piosenka, jest bardzo mądrym tekstem.
1: Tak, smutno było starej babci pewnego wieczoru, posłuchała sobie radia Pogoda i nabrała humoru.
2: Tak, no tak było, radio grało cały czas w domu. Ja pamiętam takie rzeczy, że ja pamiętam Hejnał z Wieży Mariackiej, który był grany zawsze o 12:00. Wszystkie stacje w całej Polsce grały Hejnał z Wieży Mariackiej, a zaraz potem były chyba wiadomości, albo przedtem wiadomości, a potem było Zmalowanej Skrzyni. To były utwory ludowe. Przecudne Kujawiaki i inne tam tego, i to dzieci słuchały, znały się na tym, naprawdę.
1: A dzisiaj taka piosenka, która w radiu jest, już od lat 70., czyli pani wersja Niepewności Marka Grechuty, którą zresztą gramy w oryginale bardzo często i w ogóle Marka Grechuty piosenki gramy. Czy to jest też związane trochę z pani wspomnieniami, bo pani z bratem na początku waszej kariery chyba braliście udział w chórkach u Marka Grechuty.
2: My już uchodziliśmy za zgrane muzycznie duet z Alkiem i Marek, który nagrywał właśnie też na Okulniku swoją płytę dużą do korowodu. Potrzebował więcej głosu. No wszyscy tam stanęli, jeszcze ich było za mało. Zaprosił nas, myśmy bardzo chętnie wskoczyli. Alek śpiewa w tym, to bardzo trudno jest wysłyszeć, ale ja to słyszę. W kodzie samej, w tym powtarzającym się niektórych jeszcze, tak? To on śpiewa drugi głos, karkołomny taki głos, który idzie gdzieś w górę i potem naprawdę nigdy tego głosu nie powtórzył, ale ja co słyszę.
1: A dlaczego Marek Grechuta w ogóle? Pani
2: Marek...
1: Była jego fanką, słuchała jego płyt?
2: Ja byłam fanką, byłam śmiertelnie zakochaną. Chyba wszystkie panie się kochały, jak go pierwszy raz pokazali na festiwalu Opolu w telewizji. A Alek akurat wtedy był w Opolu, bo grał tam z innym zespołem, mój brat, to myśmy specjalnie do Opola, do hotelu zadzwoniły z mamą, żeby mu powiedzieć, żeby on koniecznie od nas pozdrowił tego blondasa znakomitego, a to chodziło właśnie o Marka Grechutę. Rudzielca właściwie.
1: No to wspaniale, no to w takim razie ukłon i wspomnienie
2: tak
1: pana
2: jest.
1: Marka Grechutę i niepewność w wykonaniu Ewy Bem.
2: Zapraszam.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: To był Piotr Szczepanik. Do spotkania z Ewą Bem i do kolejnych najpiękniejszych melodii pani Ewy oczywiście wracamy już w poniedziałek, a ja przypomnę, że na Facebooku i na Instagramie mogą państwo te nasze spotkania sobie zobaczyć. No a teraz wracamy do życzeń od państwa. Dzisiaj główka pracuje, kiedy ładnie urodzinowo rymuje.
1: Dzień dobry pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Z okazji jubileuszu Radia Pogoda popełniłam wiersz, który brzmi następująco. Kto słucha Radia Pogoda, tego nie ima się choroba. Każdy dzień pełen jest witaminy szczęścia, od porannej pobudki do zaśnięcia. Prowadzący uśmiechy rozdają, a słuchacze je pochłaniają. Tak 11 lat się to kręci, a dzisiaj pogodna rocznica się święci. Ta-da! Pozdrawiam wszystkich wszem i wobec. Cała słuchaczka Renata.
0: Dziękuję pani Renato i też gorąco i serdecznie pozdrawiam. Za 19 minut 16, jeszcze przed 16, przed wiadomościami, między innymi Afrik, Simon i Ramaya, czyli przygotowujemy się powoli do potańcówki, która ruszy o godzinie 18.
2: Autopromocja.
3: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę państwa.
4: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
3: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów. 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłko Vortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml. 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Ło, widzisz to co ja?
16: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy, a do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
19: Develia. Dobrze być w domu.
20: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie w

0: Autopromocja.
1: Każde radio ma swoją historię.
2: Naszą piszecie wy,
3: najlepsi słuchacze na świecie.
4: Dziękujemy za życzenia, które płynęły dzisiaj
5: z domów, z pracy, z autobusów
6: i z małych kuchni pachnących poranną kawą.
2: To wy jesteście bohaterami tego dnia.
7: Dziękujemy.
8: Dziękujemy za te 11 lat i czekamy na więcej. Zapraszamy was dziś na urodzinową potańcówkę na antenie od 18. Gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie Radia Pogoda, zatańczcie z nami.
0: Autopromocja. Reklama. Kolu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Słuchają Państwo Radia Pogoda w to wyjątkowe, bo urodzinowe nasze pogodne popołudnie. Za kilka minut to, co Państwo najbardziej lubią, czyli najpiękniejsze melodie, między innymi czerwono-czarnych, grupy Pro-Kontra czy zespołu Pod Budą, ale na razie wiadomości. Jest 16.
16: Polska będzie mieć dwie elektrownie jądrowe, potwierdził minister, a nasze wojsko ma już trzy najlepsze samoloty bojowe, dziś zostały ochrzczone. Sezon plażowy w Sopocie otwarty, to znaczy, że na plaży są już ratownicy.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister energii potwierdził, Polska będzie mieć dwie elektrownie jądrowe. Pierwsza ma powstać na Pomorzu w 2036 roku. Trwają już prace. Druga w 2040. Oświadczył to właśnie minister Miłosz Motyka.
18: To jest program, który jest fundamentalny dla naszej gospodarki i zrobimy wszystko, by stał on się całkowitym nowym otwarciem dla tego sektora. Tak, aby, i to też w Polskim Programie Energetyki Jądrowej wskazujemy, energetyka jądrowa stała się kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki.
16: Druga elektrownia stanie w Koninie lub Bełchatowie. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 zostały przyjęte do polskich sił zbrojnych. Trzy pierwsze maszyny przeleciały dziś nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Zatrzymały się w bazie lotniczej w Łasku pod Łodzią. W uroczystym przyjęciu maszyn wzięły udział małżonka ministra obrony oraz wdowa po tragicznie zmarłym pilocie wojskowym, podpułkowniku Slabie Macieju Krakowianie.
19: Nadajemy ci imię Husarz.
16: To Paulina Kosiniak-Kamysz i Magdalena Boryc-Krakowian. Polska kupiła 32 maszyny F-35. Powszechnie uchodzą one za najlepsze samoloty bojowe na świecie. Stany Zjednoczone pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzielą nam już pożyczki łącznie 20 miliardów dolarów. Z kolei polskie rolnictwo i obszary wiejskie mogą liczyć na pieniądze z Unii Europejskiej. 42 miliardy euro przewidziano w ramach tzw. nowej perspektywy finansowej z budżetu Unii. Takie informacje podał właśnie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Nad polskim morzem zaczyna się lato. Sopot uruchamia w ten weekend pierwsze kąpielisko. Na plażę zajrzał reporter Paweł Radzewicz.
7: Na sopockiej plaży przy dobrej pogodzie nie brakuje ludzi, którzy do zimnej wciąż wody wchodzą, przyznaje Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
20: By ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca. Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w Łazienkach Południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23.
7: Pierwsze kąpielisko ma status plaży dostępnej dla wszystkich.
20: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
7: Woda w Zatoce Gdańskiej ma około 12-13 stopni. To niewiele, ale przynajmniej mamy gwarancję kąpieli bez sinic.
16: Przed nami mecze drugiego dnia piłkarskiego mundialu. Do gry wchodzą dwaj pozostali gospodarze, Kanada i USA. Kanadyjczycy o 21:00 zagrają z Bośnią i Hercegowiną, a Amerykanie o 3:00 w nocy podejmą Paragwaj. Mówi trener USA Mauricio Pochettino.
21: Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny. To dla nas mecz otwarcia i myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę.
16: Trzeci gospodarz, Meksyk, wygrał wczoraj w meczu otwarcia z RPA 2-0.
22: Co jest grane w Gdańsku?
23: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jutro swoje święto obchodzić będzie ulica Świętego Ducha w Gdańsku. Świętowanie rozpocznie się o 11:00 uroczystym przemarszem, który wyruszy z Targu Węglowego. W programie spektakle teatralne, koncerty, degustacje kulinarne, a do tego spacer z przewodnikiem. Obok Kaplicy Królewskiej działać będzie obóz napoleoński. W sobotę Targ Węglowy w Gdańsku zamieni się w miasteczko nowej mobilności. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć pojazdy reprezentujące różne epoki komunikacji miejskiej, poznać rozwiązania z zakresu elektromobilności oraz wziąć udział w pokazach i warsztatach. Wieczorem zaplanowano kino plenerowe. Targi sztuki Bazart wracają do Gdyni. Trzecia edycja wydarzenia odbędzie się jutro w podziemiach miejskich hal targowych. W wydarzeniu weźmie udział kilkudziesięciu twórców działających na styku sztuki, designu i rzemiosła. Od ilustracji i ceramiki przez modę po wydawnictwa będą też warsztaty i koncerty.
22: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
16: Do końca tygodnia dość deszczowa aura, choć z przejaśnieniami. Dziś jeszcze na wschodzie Polski możliwe nawet burze. Temperatura wieczorem od 17 do 20 stopni. Jutro też około 20, w niedzielę trochę chłodniej, bliżej 15. No i cały czas na zmianę. Trochę słońca, trochę deszczu. W niedzielę też silny wiatr.
15: Pięć minut po 16:00 trwa, proszę Państwa, wyjątkowe, bo urodzinowe, pogodne popołudnie Radia Pogoda. Mamy już 11 lat.
24: Witam bardzo serdecznie, cudowne Radio Pogoda. Chciałam podziękować za piękne utwory, za cudownych prowadzących, za prowadzenie nas każdego dnia w ten lepszy, weselszy, radosny, ciepły nastrój. O. Mariola.
15: Dziękuję, to dla nas najpiękniejszy komplement, ale przypominam, że my świętujemy razem, bo przecież to jest nasze wspólne Radio Pogoda, jakby nie było. A co Państwo świętują w tym roku po raz 11? O to pytamy, Państwo odpowiadają poprzez naszą stronę internetową radiopogoda.pl, a ja mam dla Was koszulkę z limitowanej urodzinowej edycji Radia Pogoda. Już niedługo komuś ją wręczę, ale wcześniej oczywiście posłuchamy kolejnych najpiękniejszych melodii i zajrzymy też do dzisiejszego muzycznego kalendarium.
22: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
15: Dzień dobry.
25: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

11 lat w dobrym rytmie, jak Państwo słyszą, Radia Pogoda. Pro kontra przed momentem, a za chwilę zespół Pod Budą, bo dzisiaj składamy życzenia urodzinowe pani Annie Treter, czyli wokalistce zespołu Pod Budą. Urodziła się 12 czerwca 1952 roku, czyli razem świętujemy dzisiaj urodziny. Podczas studiów w Krakowie, bo od 5 roku życia uczyła się śpiewu i gry na fortepianie, ale rodzice powiedzieli, że taki zawód, powiedzmy, ekonomistki będzie chyba lepszy dla kobiety, taki bardziej trwały na przyszłość, i pani Ania oczywiście ich posłuchała, ale podczas studiów w Krakowie trafiła właśnie na próbę studenckiego kabaretu Pod Budą, gdzie miała tylko akompaniować, ale Bogdan Smoleń dostrzegł jej wokalny talent, zmotywował do śpiewania, wówczas właśnie pan Bogdan kierował kabaretem, i tak się zaczęła ta wspaniała kariera, a u nas Pod Budą ballada o ciotce Matyldzie, oczywiście z najlepszymi życzeniami dla pani Anny.

0: pani Francis. O, Suzana, państwo też dzisiaj rozśpiewani.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych co noc. Wszystkiego najlepszego z okazji 11 urodzin. Dużo serca, pogody, ducha i oczywiście dużo pozytywnej energii przesyła Locze, który... Koszalina, który dzisiaj obchodzi 44 lata, więc mamy urodziny w tym samym dniu, 12 czerwca. A to od znaku bliźniąt, najlepsi ludzie. Wszystkiego dobrego. Buziaki.
0: Dziękuję pięknie. Kolejny telefon od was.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Piaseczna z dużą porcją serdeczności dla pani Moniki, dla wszystkich prowadzących Radio Pogoda w takim dniu. Nie mogło zabraknąć mojego telefonu.
0: No, oczywiście.
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich pogodnych, tych, którzy słuchają Radia Pogoda. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję pięknie. Dzisiaj świętujemy swoje 11 urodziny, a co państwo świętują w tym roku po raz 11? No, za chwilę się od kogoś z was dowiemy.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: wciąż wezwam. Jak to pojąć na...
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Reklama.

0: jest twoje miejsce dzisiaj, nasze 11 urodziny, w związku z czym pytaliśmy się państwa od początku tego tygodnia przez naszą stronę internetową, co wy świętujecie po raz 11 w tym roku. Pora zadzwonić do kolejnego, tym razem słuchacza Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda, świętuj z nami 11 urodziny.
2: Słucham?
0: Dzień dobry, Monika Tarka, Radio Pogoda z tej strony. Czy to pan Tymon?
2: Dokładnie tak.
0: Witam serdecznie.
2: I właśnie słucham radia.
0: Naprawdę?
2: Tak, dobrze. Jadę autem, stoję w korku i słucham radia.
0: No to bardzo się cieszę, bo ja dzwonię oczywiście w sprawie 11 rocznicy, rzecz jasna, bo czytam pana zgłoszenie. Napisał pan tak, że w tym roku świętuje 11 rocznicę znajomości z 88 klawiszami. Przez te lata fortepian nauczył mnie więcej niż tylko nut. Pokazał, że najpiękniejsze utwory powstają z cierpliwości, a każda pomyłka może być początkiem czegoś lepszego. Ćwiczy pan dalej?
2: Tak. Aktualnie to jest piąta klasa szkoły zawodowej drugiego stopnia.
0: Tak.
2: Za dwa lata będzie tytuł pianisty zawodowego, więc tak powiem, idzie do przodu.
0: I co, i rozumiem, że też kariera zawodowa będzie z tym związana. Czy to tylko
2: myślę,
0: hobby?
2: Myślę, że tak. Jeżeli się nie uda, to na pewno mam na to plan od drugiej strony, czyli może jakieś festiwale.
0: No właśnie, czy bardziej muzyka rozrywkowa w związku z tym, skoro słucha pan Radia Pogoda, czy może bardziej konkurs Chopinowski?
2: Chyba bardziej Chopinowski, tu bym się kierował
0: jednak.
2: I o tym bym bardziej myślał.
0: A dlaczego Radio Pogoda w takim razie, panie Tymonie, jak już tak zapytam fachowca, no jakby nie było?
2: Historia właściwie jest bardzo prosta, bo słuchała moja babcia, słuchał mój dziadek, słucham ja, padło w ucho, że tak powiem. I gdy pamiętam jeszcze te czasy, gdy z dziadkiem jeździłem jeszcze mniejszy trochę autem, zawsze leciało Radio Pogoda, mówię: dziadek, proszę podgłośnie radio. No i w końcu i ja kupiłem swoje auto i oczywiście pierwsze radio zapisane, Radio Pogoda.
0: Jaka to piękna historia. Mam dla pana koszulkę z naszej limitowanej urodzinowej edycji Radia Pogoda. Gdzieś tam może pod jakiś frak kiedyś pan założy.
2: uda się. Mały element.
0: No właśnie, pozdrawiam gorąco w takim razie. Dziękuję pięknie za rozmowę.
2: Chciałem złożyć życzenia oczywiście urodzinowe dla Radia Pogoda z okazji tej 11 rocznicy. Jak najwięcej pogodnych słuchaczy, bo to chyba determinuje sukces tak naprawdę każdego radia. I mieć tak naprawdę taką publiczność, to właśnie dla mnie zawsze jest bardzo fascynujące, że to jest jedyne radio, w którym praktycznie każda rozmowa telefoniczna jest tak pogodna, tak ładująca pozytywną energią, tylko słuchać dalej.
0: I ta też taką była. Bardzo dziękuję za rozmowę. W takim razie no, trzymam kciuki za karierę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam gorąco.
1: Świętuj z nami 11 lat Radia Pogoda.

rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka, moc.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
3: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki.
4: Mistrzowie muzyki i słowa. Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski i herbatka, no toast po prostu z okazji 11 urodzin Radia Pogoda. Telefon od was, dzień dobry.
5: Dzień dobry pani Moniko. Ja nie mam żadnej 11 rocznicy osobiście, ale obchodzę 11 rocznicę urodzin Radia Pogoda. W związku z czym przesyłam rymowankę. Kochani chłopcy i dziewczyny, dziś są 11 urodziny kochanego Radia Pogoda i wszyscy potwierdzamy, że najlepsze na świecie radio mamy. I czy słońce świeci, czy jest niepogoda, zawsze jest z nami Radio Pogoda. I zamiast bukietu kwiecia życzymy wam, kochani, przynajmniej stulecia. Jagoda. Warszawy.
4: Dziękuję pięknie. O, jeszcze telefon dzwoni. Halo,
6: dzień dobry. Chciałem złożyć życzenia wam z okazji 11 urodzin, a chciałem jeszcze przypomnieć, bo dzwonię z Krakowa, że dzisiaj ma urodziny moja ukochana Krakowia. Pozdrawiam serdecznie. Pocieszajcie ludzi takich w średnim wieku, 60 jak ja i takich koło setki.
4: Dobrze, tak będziemy robić. Seweryn Krajewski, już za kilka minut w piosence Nie jesteś sama, czy Paul Simon, Yard Garfunkel, Mrs. Robinson, a po godzinie 17 konkurs ani tak, ani nie.
7: Radio Pogoda.
8: Autopromocja.
7: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
9: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
7: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
9: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
7: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
8: Autopromocja. Reklama.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
16: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń lasów chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy, a do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
17: Develia. Dobrze być w domu.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
17: Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram Entil Ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Dziś w Wyborczej poradnik higiena w domu. Co kryje się w gąbce do naczyń? Jak często prać pościel i ręczniki? Gdzie w łazience czai się najwięcej bakterii? Jak prawidłowo dbać o czystość w domu? Poradnik dziś w Wyborczej.
23: Jedziemy?
24: Dziś ja prowadzę.
25: Prosto, w prawo.
24: Jesteśmy w salonie Cherry.
26: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: 8 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Ogromne utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy. Przed tunelem pod Ursynowem w stronę wschodnią spalił się bus. Droga była zamknięta, ruch jest już udrażniany. W województwie lubelskim na 17 odcinek Krasnystaw-Zamość zderzenie trzech samochodów osobowych i ruch wahadłowy. Jedna osoba została ranna.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Dziękujemy, że jesteście z nami od 11 lat.

0: Autopromocja.
1: Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
2: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: Została ostatnia reklama.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Słuchają Państwo Radia Pogoda, u nas trwa nasze urodzinowe, pogodne popołudnie. Za chwilę zatańczymy Twista z Chubbym Checkerem. Posłuchamy też Krzysztofa Krawczyka, a na razie wiadomości. Jest 17.
11: W Hucie Pieniackiej na Ukrainie odkryto pierwsze szczątki, zaczęły się ekshumacje. Trump jest pewny szybkiego porozumienia z Iranem. Iran nie potwierdza. Można się kąpać w akwenach przy Odrze. Sanepid badał wodę po znalezieniu martwych ryb i pozwala.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. Poszukiwania w Hucie Pieniackiej trwają od poniedziałku. Donald Trump promieniuje optymizmem. Iran na razie nic nie potwierdza. Świat czeka na możliwe zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem. Według amerykańskiego prezydenta umowa może zostać podpisana nawet w weekend. Możliwe, że w Europie. Cezary Jaszczyk.
12: O weekendzie, nieoczekiwanie odwołując zapowiadane bombardowanie Iranu, mówił Donald Trump. Bloomberg precyzuje dziś, że do podpisania porozumienia może dojść w okolicach rozpoczynającego się w poniedziałek szczytu państw G7 we francuskich Alpach. Cały Bliski Wschód jest szczęśliwy. Gdy tylko podpiszemy umowę, dojdzie do otwarcia cieśniny Ormus. Mówił amerykański prezydent. Oprócz zakończenia blokady cieśniny, porozumienie przedłużyłoby zawieszenie broni między państwami. Po tym miałyby się rozpocząć bardziej szczegółowe negocjacje dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego.
11: Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawę w tej sprawie zawetował. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
13: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka. języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
11: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest około 220 tysięcy lekarzy, 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Prezydent zawetował też przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzuca ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Sejm spróbuje wprowadzić ustawę po raz czwarty. W poniedziałek kończy się tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe ograniczenie cen paliw na stacjach. Rząd nadal nie zdecydował, czy go przedłuży, mówi minister energii Miłosz Motyka.
14: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
11: Decyzja ma zależeć od ceny ropy na światowych giełdach. Jeśli cena ropy spadnie, program może zostać wygaszony. Program tańszej benzyny na stacjach kosztuje budżet Polski 1 600 000 000 zł miesięcznie. W akwenach przy Odrze można się kąpać, ogłosił właśnie sanepid, a wątpliwości wzbudziło znalezienie martwych ryb w kąpieliskach miejskich w Szczecinie. Badania jakości wody potwierdziły, że można się kąpać. Sezon kąpielowy na naturalnych akwenach w Szczecinie zacznie się w poniedziałek.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
11: Wieczorem zachmurzenie duże, prawie w całej Polsce może padać, ale nie brakuje też przejaśnień, zobaczymy jeszcze trochę słońca. Podobnie jutro, temperatura około 20 stopni, znowu deszczowe chmury nad całym krajem, ale na zmianę ze słońcem. Niedziela podobna, ale trochę chłodniejsza.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Trwa piątkowe, urodzinowe, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, no i oczywiście z Państwa telefonami.
16: Dzień dobry Pani Monieczko.
10: Dzień dobry.
16: Pani dłonie składam powinszowania, podziękowania wszystkim związanym z Radiem Pogoda za 11 lat. Pocieszania, umilania czasu, wspierania, dowartościowywania słuchaczy.
10: Pięknie powiedziane, bardzo, bardzo dziękuję. Za chwilę też na naszej antenie piosenka na życzenie, ale to będzie jednocześnie niespodzianka, podejrzewam, dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. No i zaproszę też Państwa jeszcze przed 18 do udziału w konkursie. Ani tak, ani nie.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
10: Dzień dobry.

0: mam nadzieję, że wciąż więcej nas, słuchaczy Radia Pogoda, dzisiaj urodzinowe popołudnie, bo mamy dzisiaj 11 urodziny, a przed nami piosenka na życzenie, czyli...
1: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: Bo taki telefon od Państwa się dziś pojawił.
2: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że przez przypadek w samochodzie przestawiło się samo jakoś w radio. I pierwszy odcinek waszego programu był. A jak usłyszałam pana Roberta Janowskiego, no już wiedziałam, że będzie fantastycznie, że będą bardzo piękne piosenki, pięknie wykonane, nie jakieś metaliki czy inne diabły. Chciałam wam życzyć jak najlepiej i przede wszystkim dajcie piosenkę w wykonaniu Roberta Janowskiego, bo Robert śpiewał fantastycznie, bardzo mi się podobał, bo nie wygłupia się jak niektórzy.
0: Ja myślę, że to będzie prezent dla wielu słuchaczy Radia Pogoda, bo dzisiaj Państwo dzwonią od samego rana, składają nam życzenia, ale bardzo często mówią właśnie o Robercie, że uwielbiają go słuchać na naszej antenie. No to niech nam Robert zaśpiewa, bo to się zwykle tak zaczyna właśnie w jego wykonaniu.

0: 17.17, Radio Pogoda, dzisiaj główka pracuje, kiedy ładnie o urodzinach Radio Pogoda rymuje. Od pani Cecylii i od pani Danuty rymy.
1: Co Radio Pogoda znaczy dla wielu słuchaczy, niech redakcja szanowna wysłuchać raczy. Jest jak słońce, czasem znika, tak jak robi to Monika. Zygmunt już od rana i Asia Kruk niewyspana. Bo w pogodzie nie ma przerwy. Albo wieje, albo leje, ale ciągle się coś dzieje. 11 lat za wami. Długo, długo bądźcie z nami i dobrymi prognozami. Cecylia.
0: Dziękuję.
2: Słuchaj Radio Pogoda, bo pogoda w nim gości. Chętnie nas wysłucha i sprawia wiele radości. Piosenki, konkursy i potańcówka. A jak bierzesz udział w grze, lepiej pracuje twoja główka. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam serdecznie Sosnowca.
0: Dziękuję. No właśnie, gramy za chwilę w Ani tak, ani nie. Dzisiaj, jak się państwo domyślają, pytania o Radio Pogoda, takie urodzinowe. Do wygrania karty do gry z naszym logo i torba Radia Pogoda. A nasz numer 22 444 4004. Czekam na zgłoszenia.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: No, ja mam nadzieję, że nie powiem po konkursie. Ajajaj.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj pan Zbyszek się zgłosił, chce spróbować swoich sił. Dzień dobry, witam panie
2: Zbyszku. Dzień dobry
0: Zbyszku.
2: Pani Maniko, witam.
0: Przypomnę, że ma już pan karty do gry Radia Pogoda. Lubi pan grać w karty w ogóle?
2: Tak.
0: No to dobrze. No to trafiona, że tak powiem.
2: Jak najbardziej. Trafion... Ja tak do końca było pomyślnie.
0: To ja tego panu życzę oczywiście, bo do zdobycia jest jeszcze torba Radia Pogoda. Tylko musi pan dobrze odpowiedzieć na 5 moich pytań w dosyć krótkim czasie, 30 sekund.
2: Rozumiem.
0: I nie można używać dwóch słów tak i nie. To jest jasne, panie Zbyszku, mam nadzieję.
2: A ty właśnie tak i nie najbardziej się cisną na
0: ja
2: usta.
0: Ja wiem. No dlatego trzeba się powstrzymywać. No i dzisiaj pytania takie przyjemne, mam nadzieję, bo Radio Pogoda, dzisiaj nasze urodziny, więc takie po prostu pytania.
2: Gratuluję 11 urodzin.
0: No, dziękujemy pięknie. Czekamy na pełnoletność. Na razie 11 świętujemy.
2: Ja liczę na 100 lat, wielokrotność tych 11.
0: Dziękuję. Dobrze, panie Zbyszku, to co? Zaczynamy, prawda?
2: Zaczynamy.
0: Dobra, czas
2: bardzo.
0: Start. Czy Radio Pogoda obchodzi dzisiaj 11 urodziny?
2: Oczywiście.
0: Czy zwykle na urodzinach na stole pojawia się tort?
2: Oczywiście.
0: Czy Radia Pogoda można słuchać w Poznaniu?
2: Oczywiście.
0: Czy na naszej antenie można usłyszeć przeboje z lat 60?
2: Oczywiście.
0: Czy czasem nuci sobie pan piosenki, które gra Radio Pogoda?
2: Zawsze.
0: No, myślałam, że znów będzie oczywiście, ale tym razem było zawsze. Brawo, panie Zbyszku.
2: Dziękuję.
0: Gratuluję serdecznie.
2: Byłem opanowany.
0: No, słyszałam oczywiście, że tak. Dziękuję, że jest pan z nami. Wszystkiego dobrego.
2: Jestem od początku, pani Moniko.
0: Pozdrawiam serdecznie.
2: Wpadliście mi, krótko mówiąc, w oko. Właśnie.
0: I w ucho,
2: prawda? No.
0: Dziękuję pięknie.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

0: poranek, Marcela na antenie Radia Pogoda. Telefony, proszę Państwa, dzisiaj dzwonią od samego rana.
1: Dzień dobry, witam Radio Pogoda, stały klient, stały słuchacz, że tak powiem. To jest przepiękne radio. Dlatego składam Wam najlepsze, najszczersze życzenia. Działajcie tak dalej, trwajcie tak. Przepiękni prowadzący. No coś wspaniałego. Cały czas to radio gra. Wszystkiego najlepszego w 11 urodziny. Pozdrawiam jeszcze raz. Ireneusz z Jaworzna.
0: Dziękujemy pięknie. Dziękujemy Państwu. Ja też dziękuję serdecznie za wszystkie Wasze życzenia, za wszystkie ciepłe słowa, które dzisiaj płyną od Państwa, tak jak powiedziałam, od samego rana. Bardzo dziękujemy też słuchaczowi Radia Pogoda, cukiernikowi, panu Dawidowi, raz jeszcze panu Dawidowi z Sochaczewa za ten przepiękny tort, który dzisiaj tutaj pojawił się u nas rano w studiu Radia Pogoda. Mogą to Państwo zresztą zobaczyć na naszym Facebooku. Dziękujemy pani Ani z Wrocławia, która przesłała nam piękną paczkę urodzinowych prezentów i smakołyków. To, co pani Ania zrobiła, wymagało naprawdę dużo poświęcenia, dużo wolnego czasu, więc naprawdę serdeczne podziękowania. Po prostu ten dzisiejszy dzień był piękny i szkoda, że już muszę Państwa pożegnać, ale dzień się jeszcze nie kończy, bo przecież jeszcze przed nami urodzinowa, pogodna potańcówka z Radiem Pogoda i z niespodziankami dla Was. A ja na pożegnanie chciałabym przypomnieć piosenkę, urodzinową piosenkę, którą nagrał dla nas Wojciech Gąsowski. Gdzie się podziały tamte piosenki? Do usłyszenia. Dziękuję, że jesteście. Monika Tarka.

0: to promocja.
1: Łączy ich przyjaźń. Dzieli prawie wszystko.
2: Dla zdrowia należy pić dziennie przynajmniej litr wody.
3: Ja uważam, że więcej.
2: Nie powiedziałem dwa przynajmniej.
3: Minimum. Dwa minimum.
2: Nie słuchaj się tego.
4: A jestem mały, mnie każą półtora.
1: Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Ziętarski w autorskim programie Świnki 3. Już jutro od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
6: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
8: Województwo lubelskie, droga numer 17, Krasnysław, Zamość. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Wielkie utrudnienia dzisiaj na południowej obwodnicy Warszawy przed tunelem. Kierunek wschód, spalił się bus. Drogowcy mówią, że ruch jest już udrażniany.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie od od 11 lat.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Każde radio ma swoją historię.
2: Naszą piszecie wy,
3: najlepsi słuchacze na świecie.
4: Dziękujemy za życzenia, które płynęły dzisiaj
5: z domów, z pracy, z autobusów
6: i z małych kuchni pachnących poranną kawą.
2: To wy jesteście bohaterami tego dnia.
7: Dziękujemy.
8: Dziękujemy za te 11 lat i czekamy na więcej. Zapraszamy was dziś na urodzinową potańcówkę na antenie od 18. Gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie Radia Pogoda, zatańczcie z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
17: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast. Fast i trawisz to.
10: Aflofarm.
0: Reklama.
1: To jest Radio Pogoda o godzinie 18. Czas na najnowsze wiadomości, a zaraz po nich zaczynamy piątkową, pogodną potańcówkę.
20: Poszukiwania sprawcy napaści na azerskiego taksówkarza. Potem husarze nad Polską, czyli powitanie myśliwców F-35. Zaczniemy jednak od ważnych wieści dotyczących paliwa.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
20: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Bardzo ważna informacja dla kierowców. Obniżenie stawek podatku VAT na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca tego miesiąca, czyli o kolejne 15 dni. Tak wynika z rozporządzenia opublikowanego właśnie w Dzienniku Ustaw. Przypomnę, że od jutra do poniedziałku z kolei ceny maksymalne na stacjach będą wyższe niż dziś. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6,04 zł. To skok o 6 groszy. 98, 6,58 to z kolei więcej o 3 grosze. No tyle samo zdrożeje diesel. Maksymalnie może kosztować 6 zł 40 groszy. Policja próbuje ustalić tożsamość sprawcy ataku na taksówkarza w Warszawie. Doszło do niego dziś przed południem w okolicy Dworca Gdańskiego. Jak mówi aspirant Jakub Pacyniak, poszkodowany kierowca jest obywatelem Azerbejdżanu.
21: W wyniku zdarzenia awantury z drugim mężczyznom odniósł on obrażenia na miejscu. Byli ratownicy medyczni, którzy przewieźli go do szpitala. Na ten moment nie wpłynęło do nas oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Niemniej jednak podjęliśmy już czynności ukierunkowane na to, aby ustalić drugiego z uczestników zdarzenia.
20: Policjanci będą próbowali ustalić motywy sprawcy.
21: Bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Nie można wykluczyć też tego, że do ataku doszło na tle narodowościowym.
20: Zgłoszenia na policję dokonała pasażerka, która opisała całe zajście w mediach społecznościowych. Sprawca uciekł jeszcze przed przyjazdem służb. Polacy patrzyli dziś w niebo. Husarze przeleciały z północy na południe kraju. Myśliwce F-35, symboliczne powitanie z Polską, rozpoczęły nad Westerplatte.
22: Taka
7: sytuacja nie zdarza się codziennie.
14: Specjalnie tu po to przyjechaliście?
7: No, tak.
14: No fajnie, fajnie, fajnie coś takiego zobaczyć na żywo w końcu. Jest Polska moc?
7: Jest. Myślałem, że będzie troszkę szybciej, ale całkiem ładne.
14: Mógłby być troszkę niżej też.
7: No, dokładnie. By było bardziej spektakularnie, ale są bardzo piękne.
22: Ciarki, łzy w oczach. Byłem w wojsku, wróciły jakby emocje i wspomnienia.
20: Na trasie powitalnego przelotu były też Warszawa i Kraków. A propos nieba, uwaga na burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują jeszcze przez 2 godziny w pasie od Bartoszyc i Gołdapi przez Siedlce, Lublin i Chełm po Sanok i powiat bieszczadzki. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad 2-krotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem. Loty do najbardziej popularnych miejsc są często szybsze niż jazda nad Bałtyk czy w góry, mówi Mateusz Dul, ekspert z eSky.pl.
23: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
20: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej polecimy do Turcji, Grecji i Egiptu.
18: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
24: Przemysław Pozowski, zapraszam. Po inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają 2 kolejne inauguracje w Kanadzie i w USA, bo to Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż 3 kraje. O 21:00 meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3:00 podejmą w Los Angeles Paragwaj. Polscy siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w swoim trzecim meczu chińskiego turnieju Ligi Narodów. O wyniku zdecydowała przegrana na przewagi w tiebreaku.
18: Pogoda.
20: Jutro i słońce i chmury, do tego przelotnie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie z gradem. Najmocniej ma padać na północy, maksymalnie na termometrach od 18 do 21 stopni.
18: Radio Pogoda. 11 lat minęło jak jeden dzień. Urodzinowa potańcówka Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. Świętuj z nami 11 urodziny.
1: Jakiś czas temu spotkałem kolegę, który wiele, wiele lat temu przeprowadził się do Hiszpanii. Tam mieszka. Powitaliśmy się bardzo serdecznie.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie od 11 lat.
1: Jak się Państwo bawią podczas urodzinowej potańcówki? Mam nadzieję, że doskonale. Asia Kruk, pogodny poranek w Radiu Pogoda z okazji 11 urodzin naszego, nas wszystkich radia. Życzę Państwu, słuchaczom Radia Pogoda, żebyśmy na kolejnych urodzinach spotykali się co roku w takim samym zdrowym, radosnym, cudownym, roześmianym gronie, żeby po prostu wszystko było dobrze i żeby Państwo z przyjemnością każdego ranka włączali Radio Pogoda i myśleli sobie, budzi nas ekipa, którą lubimy. Tego sobie życzę, ale głównie Państwu, słuchaczom przekochanym Radio Pogoda.

0: Radio Pogoda. To już 11 lat razem.
1: Proszę Państwa, a propos 11 urodzin Radia Pogoda, w którym pracujesz prawie 9, no to największym moim zaskoczeniem życiowym jest, że się tutaj znalazłem, ale też dzisiaj największą nagrodą. Tak bym to podsumował, bo jak byłem dzieckiem, to miałem inne motywacje, innej muzyki słuchałem. Wydawało mi się, że jestem zbuntowany i będę zawsze zbuntowany. I to, co dziadek mi puszczał i babcia ze starych płyt, ze starego gramofonu, to jest trzeszczące, nudne, o niczym. Głównie tanga. Ale to się zmieniło. Dojrzewałem do tego. Ale dojrzewałem nie tylko muzycznie, bo uważam, że te piosenki są wspaniałe, że to są perły naszej kultury. Ale dojrzewałem sam w głowie do rzeczy, które są ponadczasowe, które mają wartość. Już nie mówię tylko o piosenkach, które puszczamy dla Państwa, bo wartość taką, wartość słów, bycia razem, wiedzieć, że jest drugi człowiek po drugiej stronie, jak my tutaj jesteśmy w studio. Ja sobie często Państwa wyobrażam. Dziękuję bardzo. Pięknie mieć takie urodziny z taką wielką, piękną, wspaniałą rodziną. Dziękuję. Robert Janus.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Została ostatnia reklama.
9: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
0: Reklama.
2: 11 lat najpiękniejszych melodii Radia Pogoda.
10: Gdy tak sobie myślę o tym, czego mogę życzyć Radiu Pogoda, no to właściwie trudno życzyć jeszcze czegoś wspaniałego, bo jeśli chodzi o pogodny, wspaniały nastrój, no to jest wspaniała, pogodna muzyka, też jest pogodni prowadzący, mam nadzieję, że zazwyczaj wspaniali, no to chyba po prostu życzę kolejnych nie tylko 11 lat, ale mnogości tych jedenastek i żeby te urodziny też były po prostu pogodne. Tamara Pawlik-Lipska.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie od 11 lat.
1: Coś, co sprawia mi prawdziwą przyjemność, to fakt, że co tydzień spotykam się z moimi przyjaciółmi, Władkiem i Wojtkiem, ale również panią kierowniczką Agatą i również fakt, że bo jak się tak siedzi w tym studiu i prowadzi program, to nie wiadomo, czy ktoś cię słucha, czy nie, a spotykam się z tym w różnych sytuacjach, że słuchacze przyznają się, mówią o tym, a tak, Radio Pogoda. Na przykład jak dzwonię do ludzi, z którymi robimy zagadkę, medialnych osób, które zapraszam do udziału w naszym telefonie. I mówię, słuchaj, bo jest takie Radio Pogoda, a wiem, oczywiście, słucham. I to jest taka radowa, tak miło, że nie tylko my tak z sobą tutaj rozmawiamy, ale że jeszcze jest ktoś po drugiej stronie, kto, no, powiedział, nie tylko słucha, ale chyba również szanuje nas. Krzysztof Szewczyk.

0: Radio Pogoda.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofast.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.
10: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
11: Dziś w Wyborczej poradnik higiena w domu. Co kryje się w gąbce do naczyń? Jak często prać pościel i ręczniki? Gdzie w łazience czai się najwięcej bakterii? Jak prawidłowo dbać o czystość w domu? Poradnik dziś w Wyborczej.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Reklama.
0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Na wschodzie jeszcze przez jakiś czas możliwe burze i ulewy, może być więc ślisko i nie najlepsza widoczność, warto więc zdjąć nogę z gazu. Na zachodzie jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki i dwóch busów na Krajowej 92 w Pożadle w Lubuskiem, to między Torzymiem i Świebodzinem. Droga jest zablokowana, zalecany jest objazd przez Łagów.

0: 11 lat najpiękniejszych melodii Radia Pogoda.
1: Z okazji 11 urodzin Radia Pogoda życzę Państwu, żeby pogoda ducha, jak ta oliwa sprawiedliwa, co zawsze na wierzch wypływa, nawet jak chwilowo ktoś tą pogodę ducha zagłuszy, ktoś lub coś, żeby zawsze z Wami była, żeby Was napędzała, żeby uśmiech wywoływała, oj, nawet mi się zrymowało. Bądźmy razem po prostu pogodni. Monika Tarka, pozdrawiam urodzinowo.

0: to promocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
2: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Możesz dalej odkładać życie na później. Tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z portu lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
1: Została ostatnia reklama.
10: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Słuchajcie, Radia Pogoda, jest godzina 19. Trwa u nas pogodna piątkowa potańcówka, do której wracamy już za kilka minut, ale na razie wiadomości.
13: Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem i do myśliwców F-35, które trafiły dziś do bazy w Łasku. Będzie też o wielkiej kolejowej inwestycji w Warszawie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
13: Marcin Krzamiński. Pato, morfolożka Magdalena H. zatrzymana po tym, jak na jednej z działek pod Rzeszowem w Lutoryżu podczas wykonywania prac ziemnych ujawniono odpady medyczne, w tym szczątki płodów ludzkich. Kobieta była poprzednią właścicielką działki. Prokurator Krzysztof Ciechanowski mówi, że na terenie posesji znaleziono znaczne ilości tak zwanych odpadów medycznych.
14: Odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki najprawdopodobniej płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty. Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
13: Pod nadzorem prokuratora na miejscu kontynuowane są oględziny i zabezpieczany jest materiał dowodowy. Czynności mogą potrwać do przyszłego tygodnia. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała w 2020 roku. Mówił o tym podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, pięciokrotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
13: Ostatnie FE objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Tymczasem USA pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzieliły nam już pożyczki 20 miliardów dolarów. Premier Czech Andrej Babiš zapowiada pracę nad przepisami, które zakażą używania telefonów komórkowych w szkołach i ograniczą, jak w Australii, dostęp młodzieży do mediów społecznościowych. Szkoła podstawowa to miejsce nauki, zabawy i zawierania przyjaźni. Komórki są tam do niczego niepotrzebne, uważa czeski premier.
7: Unia nie szuka wspólnego rozwiązania, co pewnie byłoby najlepsze. Pytanie tylko, czy udałoby się tu znaleźć kompromis. My jesteśmy na początku drogi i jest to dla nas bardzo ważne.
13: Mówił premier Babiš w mediach społecznościowych, którymi komunikuje się z wyborcami. Rusza jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę o wartości prawie 3 miliardów złotych na modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion. Prace mają rozpocząć się w grudniu i potrwać do końca 2029 roku. Powstaną nowe zadaszone perony, wyposażone w schody ruchome i windy. Zostaną również przebudowane przejścia podziemne. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych.
16: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dwa mecze piłkarskiego mundialu obejrzą dziś wieczorem i w nocy kibice. O 21:00 na boisko w Toronto wyjdą Kanadyjczycy, by bez niebędącego wciąż w pełni siły Alfonso Davisa zmierzyć się z Bośnią i Hercegowiną. A o 3:00 w nocy w Los Angeles mecz USA kontra Paragwaj. Magdalena awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polska tenisistka wygrała z Zeynep Sonmez 6-4, 6-2. Jej rywalką w walce o finał będzie Barbora Krejcikowa.
16: Pogoda.
13: W sobotę dość stonowane temperatury, maksymalnie od 18 do 21 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16. Słońce i chmury, do tego przelotnie może padać deszcz, miejscami możliwe również burze.
16: Jedenaście lat minęło jak jeden dzień. Urodzinowa potańcówka Radia Pogoda.

0: Pogoda. To już 11 lat razem.
1: Radio Pogoda kończy 11 lat. Mam i ja swoją historię ulubioną, związaną z Radiem Pogoda. Jest to historia sprzed lat 10, bo właśnie wtedy dołączyłam do ekipy Radia Pogoda, jak to się ładnie mówi. Pamiętam, że wydarzyło się to 5 września dokładnie. W tym roku będzie 10 lat. No i pamiętam przed tym 5 września, chociaż jak to się mówi, jestem doświadczoną radiówą, kilkadziesiąt lat pracuję w tym zawodzie, ale myślałam sobie, jejku, jak to będzie? W takim radiu wyjątkowym jeszcze nigdy nie pracowałam. Z kim ja się tam spotkam? Jacy będą słuchacze? No i przyznam szczerze, czułam ogromny stres. I kiedy 5 września zaczęłam pogodny poranek w Radiu Pogoda razem z Zygmuntem Heizerem i państwo słuchacze Radia Pogoda zaczęli dzwonić i mówić: o, dzień dobry pani Asiu, o, nowy głos, o, już chyba kiedyś gdzieś panią słyszeliśmy, ale się cieszymy, że pani dołączyła do Radia Pogoda. Poczułam taką ogromną ulgę. Zaczęłam się uśmiechać szeroko i właściwie ten uśmiech nie schodzi mi z twarzy do dzisiaj. Sami państwo wiedzą, ile państwo robią dla Radia Pogoda i sami państwo wiedzą, jak bardzo są mili, sympatyczni, kochani, przyjacielscy. Bardzo za to dziękuję. Asia Kruk, pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: pogoda. To już 11 lat razem.
1: Z okazji 11 urodzin Radia Pogoda życzę Państwu i nam tego, co najważniejsze. Zawsze. Zdrowia i szczęścia. Krzysztof Szewczyk.

0: Radio Pogoda. Świętuj z nami 11 urodziny.
1: Może w Radiu Pogoda nie jestem zbyt długo, ale mam już kilka wspomnień, które bardzo lubię i które są związane właśnie z radiem. A jedną z takich chwil jest chociażby ta, kiedy zadzwoniłam do Czesława Majewskiego z prośbą o rozmowę do Alei Sław Radia Pogoda. I pan Czesław, odbierając telefon, gdy usłyszał, że dzwoni do niego Radio Pogoda, powiedział: ojej, moja ulubiona stacja. I takie momenty zawsze jakoś tak podnoszą na duchu. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie od 11 lat.
1: Drodzy moi kochani słuchacze Radia Pogoda, 11 lat jesteśmy razem. Nie ze wszystkimi, ale i tak będą nam dobijały cyferki, a że będzie mnóstwo, bo jesteśmy sobie bardzo potrzebni, jesteśmy niezbędni. Jesteśmy dla siebie jak powietrze, bo ja bez was nie mogę żyć. A słyszę głosy, że wy bez nas też nie. Idealne uzupełnienie, prawda? Dziękuję i dziękujemy za życzenia z okazji naszych 11 lat i życzymy sobie wspólnie, żeby było ich dużo, dużo więcej.

0: to promocja.
1: Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
2: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
12: Na kanapie komplet.
11: Miski wypełnione po brzegi.
12: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Czekamy na pierwszy gwizdek.
12: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
15: Prawda?
14: No.
15: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
16: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
18: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
19: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
20: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
21: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
22: Develia. Dobrze być w domu.
23: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
24: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
25: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
26: Na przykład orzechy nerkowca. Teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie od 11 lat.
1: 11 lat temu pojawiła się taka stacja radiowa, która się nazywała Radio Pogoda. Dostałem telefon, nie pamiętam nawet kto do mnie zadzwonił, czy nie spróbowałbym poprowadzić Radia Pogoda. Ja lubię wyzwania, więc powiedziałem, owszem, mogę spróbować. Jak jechałem tutaj do studia 11 lat temu, to myślałem, że to jest jakieś radio dotyczące pogody. Że będę zapowiadał chmury, deszcz i takie inne rzeczy, a tu się okazuje, że to jest pogoda, ale ducha. Pogoda ducha to jest najważniejsza rzecz na świecie i poczucie humoru. Przypomniała mi się taka anegdotka, jak prowadziłem te właśnie lata temu ten program, to zacząłem rano, bardzo rano, jak na mnie to nawet pora nieistniejąca, szósta, zacząłem ten program od takiego tekstu, że proszę Państwa, mam dla Państwa dzisiaj bardzo, ale to bardzo ważną wiadomość, którą podam w najbliższej okazji. No a teraz proszę, ta piosenka. Jak przyszła najbliższa okazja, to powiedziałem, proszę Państwa, wiadomość jest naprawdę porażająca. Ale ją podam dopiero i tak ciągnąłem z tym podam do godziny 9:00. A o 9:00 powiedziałem, uwaga, wiadomość. Udało mi się dzisiaj prawidłowo ugotować jajko na miękko. No i tak się pogodnie bawiłem ze słuchaczami. Myślę, że oni się również z nami teraz, bo jest tutaj dwóch gagatków już siedzi dodatkowo. I myślę sobie tak, oby jak najdłużej było Radio Pogoda. Nie zwijajcie się nigdzie, bo my się na pewno nie będziemy zwijali jeszcze. Wojciech Pijanowski.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

Dobrze i rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją
8: historię. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: ten... Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
2: 11 lat minęło jak jeden dzień. Urodzinowa potańcówka Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. To już 11 lat razem.
1: Witam Państwa urodzinowo, Monika Tarka. Jak wielu z Was, z Radiem Pogoda spędzam każdy dzień i wcale nie tylko w czasie mojego pogodnego popołudnia, bo słucham go też rano w domu, no i mam cały czas ustawione w samochodzie. Jeżeli chodzi o wspomnienia, to mam ich naprawdę mnóstwo, ale pamiętam, jak kilka lat temu miałam mieć swój pierwszy program i od wszystkich, których znacie zresztą z anteny Radia Pogoda, usłyszałam jedno zdanie. Wszyscy powtarzali dokładnie to samo. Nie martw się, będzie dobrze, bo słuchacze Radia Pogoda to są najmilsi ludzie na świecie. Przyjmą cię z otwartymi ramionami. No i proszę Państwa, faktycznie tak było i tak jest, bo radio tworzy nie tylko muzyka, ale właśnie tworzą je także ludzie. I to ludzie zarówno tutaj, z tej naszej strony, jak i z tej drugiej strony odbiornika. Wszyscy ci ludzie są ciepli, dowcipni, otwarci. Bo to ludzie właśnie obok muzyki są tym, co sprawia, że to nasze radio jest wyjątkowe. Więc pozdrowienia dla wszystkich wyjątkowych słuchaczy Radia Pogoda.

0: eyes up through. I love you, and you love me.
1: Urodzinowa potańcówka Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, mówi Piotr Sworakowski. Prawdę mówiąc, nie wiem, które wspomnienie związane z Radiem Pogoda jest moim ulubionym. Jest ich trochę. Na przykład ten moment, kiedy usłyszałem radio po raz pierwszy, albo ten dzień, kiedy stałem się jego częścią, co było związane z ogromną moją tremą. Chyba ostatnio czułem taką podczas matur. A może któreś ze spotkań ze słuchaczami Radia Pogoda na żywo? O, każde z nich przechowuję w czułej pamięci, bo rozmowy z Państwem na żywo zawsze są wyjątkowe i zawsze dostarczają mi mnóstwo energii. To może niech tak zostanie. Mój ulubiony moment w Radiu Pogoda, oczywiście, że rozmowa z Państwem. Najlepiej na żywo, ale i w radiu też potrafimy sobie to i owo opowiedzieć, prawda? Pozdrawiam serdecznie i życzę co najmniej jeszcze 11 lat w towarzystwie Radia Pogoda. Albo 111.

0: 15 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Thank you.

0: pogoda. To już 11 lat razem.
1: Kochani słuchacze, dziś nasze 11 urodziny. Z tej okazji chciałbym wam złożyć najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim pogody, ducha radości z tego, że słyszymy się codziennie. No i do usłyszenia. Zygmunt Heizer. She's crazy like

0: 11 lat najpiękniejszych melodii Radia Pogoda.
1: Było tak. Słucham sobie radia w samochodzie, latam po kanałach, jak to się mówi, i tu łupu-supu, tam łupu-supu, a tu grają jeszcze coś dziwnego. I nagle włącza się jakaś piękna muzyka, która spowodowała, że we mnie narosły wspomnienia i to wszystko odnalazłem w tym radiu. Mianowicie była to piosenka Karin Stanek. Jedziemy autostopem, jedziemy. No i od tego autostopu się zaczęło wszystko. I proszę Państwa, i wszystko to nagle upostaciowiło się w postaci Krzysia Szewczyka, który te piosenki nadaje teraz ciągle coraz piękniejsze, i Wojtka, który to wszystko przypomina krwią jakichś przestępców w zagadce kryminalnej. Ale powiem Wam tak, naprawdę, zupełnie szczerze, że muzyka, którą odnajduję tutaj, w tej stacji radiowej, w tym programie, jest kojąca. Każdy człowiek, który szuka spokoju, tu go znajdzie. Szuka romantyzmu, też tu go znajdzie. I ja Wam tego wszystkiego po prostu na całe życie życzę. Włodzimierz Zientarski.

0: Radio Pogoda. Świętuj z nami 11 urodziny.
1: Zwykle podczas świętowania każdych urodzin jest chwila, kiedy składa się życzenia, zwykle jubilatowi, ale ja bym chciał z okazji 11 urodzin Radia Pogoda złożyć życzenia najważniejszej części tego radia, czyli naszym słuchaczom. Życzę Państwu, żeby ciągle czerpali Państwo przynajmniej tyle radości ze słuchania Radia Pogoda, ile my mamy z jego tworzenia. Pozdrawiam serdecznie, Piotr Sworakowski.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Dziś w Wyborczej poradnik higiena w domu. Co kryje się w gąbce do naczyń? Jak często prać pościel i ręczniki? Gdzie w łazience czai się najwięcej bakterii? Jak prawidłowo dbać o czystość w domu? Poradnik dziś w Wyborczej.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Została ostatnia reklama.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Radio Pogoda. Świętuj z nami 11 urodziny.
1: Proszę Państwa, ja w ogóle sobie nie mogę wyobrazić, że to chodzi o 11 urodziny Radia Pogoda. Ja mi się wydaje, że Radio Pogoda to chyba było zawsze, bo na pewno będzie zawsze.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Została ostatnia reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka. Reklama.
6: 11 lat minęło jak jeden dzień. Urodzinowa potańcówka Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: sama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Została ostatnia reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Reklama.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
8: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie Państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
7: Audycja poradnicza.
8: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
9: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej. Natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju. Ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty, to daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co drugi, co trzeci wypadek albo kolizje sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
8: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę Państwa, no tak, bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
9: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy. Od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie no, poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też przetestować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
8: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
9: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze, myślę, omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
8: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
9: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego. I kobiety, i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
8: Jak wyglądają te czwartki?
9: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informację o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. I jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów. Nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupy nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał: hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
8: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
9: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób. I mówię tak, słuchaj rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z drogi, utrudniasz wykonanie manewru wyprzedzania, co można podciągnąć pod przepis.
8: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
9: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
8: W Gdańsku wiele się dzieje, dlatego teraz Iwona Wyciślok i przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Ponad tonę ważył skonfiskowany w gdyńskim porcie ładunek heroiny, którą przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i CBŚP. Narkotyk był warty na czarnym rynku około 220 milionów złotych, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
10: To największa tego typu operacja antynarkotykowa ostatnich lat. Nie muszę państwu mówić, co by się stało, gdyby taka ilość tego strasznego narkotyku trafiła na polski rynek. Jest to narkotyk szczególnie niebezpieczny, narkotyk szczególnie uzależniający.
3: Narkotyki przypłynęły do gdyńskiego portu w kontenerach ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a były ukryte w cegłach. Władze Gdańska zapowiadają drobiazgowe kontrole jeżdżących po mieście meleksów.

0: tekstów było bardzo wiele. Niestety nie przynosi rozmowa zwykła dobrego rezultatu, jak widać.
1: Wiceprezydent Borowski zapewnia, że w tym sezonie alkomeleksy będą pod intensywną kontrolą policji i straży miejskiej. Na odcinku autostrada 1 Gdańsk-Toruń w wakacyjne weekendy, jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat przekroczy 25 minut, możliwe będzie podniesienie szlabanów i odstąpienie od poboru opłat, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Standardowo bramki będą mogły zostać otwarte na maksymalnie 30 minut. Stalowe elementy niezbędne do budowy polskiej elektrowni jądrowej będą powstawały w Gdyni. Zarząd portu podpisał umowę na dzierżawę odzyskanego niedawno terenu pod produkcję wielkogabarytowych konstrukcji. To, jak przekonywali obecni przy tym szefowie aż czterech ministerstw, strategiczna decyzja wypełniająca założenia local content, czyli maksymalizowania udziału polskich firm w energetycznej transformacji. Paweł Radzewicz.
2: To ważne, aby gigantyczna hala i plac przy samym nabrzeżu służyły rozwojowi Polski, mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
3: Aby tutaj w Gdyni te kluczowe konstrukcje, wielkogabarytowe konstrukcje spawane, mogły być wytwarzane na rzecz polskiej transformacji energetycznej.
2: Mogą to być elementy m.in. farm wiatrowych na morzu i lądzie, a także elektrowni jądrowej, dodawał wiceszef resortu infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
4: To właśnie stąd będą wypływać jednostki, które będą płynąć z elementami konstrukcji stalowych, które trafią prosto na plac pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.
2: Kluczowe jest, co podkreślali ministrowie, że 20-letnią umowę dzierżawy podpisała z portem polska firma. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
1: Dom szpiega w Gdańsku Wrzeszczu zostanie odnowiony. Miejski zarządca nieruchomości znalazł pieniądze na remont kamienicy czynszowej przy Alei Grunwaldzkiej, w której mieszkał i pracował legendarny Jan Żychoń, szef polskiego wywiadu w wolnym mieście Gdańsku.
5: Swoją osobą pokazywał, że zresztą później mu to przypisywano, jest takim rubasznym asem wywiadu, który pogrywa sobie z Niemcami, chodzi w polskim mundurze po wolnym mieście Gdańsku, gra sobie po prostu ze swoimi przeciwnikami. Niemcy nieraz chcieli go schwytać, wywieźć, otruć, upić.
6: No a teraz liczymy na to, że po remoncie też pojawi się tablica, bo skoro budynek już ma swoją nazwę oficjalną, dom szpiega czy kamienica szpiega, no to taka tablica byłaby nieodzowna.
1: Opowiadali Artur Jędrzejewski i Bartosz Gądek, którzy odkryli gdański wątek w życiorysie Jana Żychonia.
7: Iwonie, dziękuję. Obiecuję, że w tej godzinie nie zabraknie trójmiejskiej lokalności.
8: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
7: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew. Każdy ma swój krwioobieg. To akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
9: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też trzy ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
7: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
9: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Z jednej strony właśnie powrót do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami.
7: Bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
9: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej też

0: Niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę wspólnie, zanim pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
1: A co to są za ludzie? W sensie, że nie...
0: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu.
1: Silna grupa wsparcia.
0: My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultra krwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i też raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultra krwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, jakby używając troszkę może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
1: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
0: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
1: Jak to jest właśnie pomyślane?
0: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszeczkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, tak samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przyjąć dwie jednostki krwi. I ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo na trasie, okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami, na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
1: W perspektywie letnia, prawda?
0: Edycja. W perspektywie letnia, w międzyczasie już się każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami przez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi. Natomiast edycja letnia ultrakrwi zakończy się 31 sierpnia.
1: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować. GoKrew?
0: Aplikacja GoKrew, to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
1: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji letniej, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej i zdążę, co robić?
0: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać.
1: Nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie. Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
0: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć taki w własnej strefie komfortu. Zadbać o naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty, bo osoby w tenisówkach i tak dalej zaczęły biegać. Osoby zapominają o rozgrzewce.
1: Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Ja przypomnę, pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultra Krew. Do usłyszenia.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż blaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klą.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

mną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.
1: Chłopiecki tarum byłby dla mnie parą. Chcę przeżyć i śpiewająco razem iść. Chłopiecki tarum byłby dla mnie parą. Może

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogoni.

człowiek już z mało lata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych

Starszy pan, niegdyś z naszej ulicy.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś.

Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: autopromocja.
1: Łączy ich przyjaźń. Dzieli prawie wszystko.
2: Dla zdrowia należy pić dziennie przynajmniej litr wody.
3: Ja uważam, że więcej.
2: I dwa przynajmniej.
3: Dwa minimum.
2: Nie słucha się tego.
4: A jestem mały, mi każą półtora.
1: Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Ziętarski w autorskim programie Świnki 3. Już jutro od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

0: 87 i 8 FM.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: taksówkę obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obłą zaś po pieście łasą na pieszczotlep.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczotlep?
0: A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo mych ofiar dusz się dwóch.

0: Hrabie nie tkwi w złych nawyczkach i póki czas się zmieni.
1: I dynda, dynda, stryczka ci.
0: Więc póki czas się zmieni.
1: Chwileczkę.
2: O! Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

wyglądający z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę.